0: protest naukowców w obronie polskiej nauki. Zasiłek opiekuńczy dla części rodziców będzie wydłużony. Dziś na turnieju w Paryżu mecze Świątek, French i Linette.
1: Rock Radia.
0: Miriam Lipińska. Naukowcy z całej Polski zjadą dziś do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Chcą walczyć o dofinansowanie badań. Żądają do 3% produktu krajowego brutto, mówi profesor Sławomir Kalinowski.
2: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat naukowy.
0: Protest przed Sejmem rusza o 13. Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci chorych onkologicznie i przewlekle będzie dłuższy o 60 dni. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożyło już projekt ustawy w tej sprawie. O zmiany zabiegali przede wszystkim sami rodzice, mówi Olga Kołodziejska, której córka choruje na raka.
3: Ja jako rodzic nie wyobrażam sobie, żeby nie być w tym okresie przy swoim dziecku, żeby go nie wspierać, żeby z nim nie być i żeby je zostawić przynajmniej na chwilę. Miejsce rodzica jest przy dziecku.
0: Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku. Rewolucji nie będzie. Powołany wczoraj przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Jak dodał, chodzi o to, by niezależnie od wyniku referendum, w którym odwołany został prezydent Aleksander Miszalski, miasto nie funkcjonowało gorzej.
4: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem i ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
0: Mówił komisarz Kracik. Tymczasem odwołany z funkcji Aleksander Miszalski nie zamierza usuwać się w cień. Już zapowiedział, że zaangażuje się w kampanię wyborczą w Krakowie. Po katastrofie kolejowej w Garbatce w Wielkopolsce służbom udało się usunąć z pobocza torowiska wykolejony pociąg. Skład zderzył się w poniedziałek z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Zginął kierowca tira, a kilkunastu pasażerów pociągu zostało rannych. Od momentu katastrofy trasa łącząca Poznań i Piłę była zablokowana. Teraz sprawdzamy jeszcze dzisiejsze ceny maksymalne paliw. I tak litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75 zł. 47 usług na wyciągnięcie ręki. Aplikacja mObywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że mObywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
5: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
0: Lista usług dostępnych w mObywatelu nadal będzie rosła. Wkrótce przez tę aplikację zyskamy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. I jeszcze sport. Kamil Majchrzak odpadł z French Open, a dziś na kortach Roland

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
1: Pogoda. Sprawdzamy, co nam przyniesie środa, jak chodzi o pogodę. Dzisiaj kolejny bardzo ładny i ciepły dzień, choć na niebie będzie trochę więcej chmur niż wczoraj, no ale nadal ciepło. Teraz na termometrach w Krakowie 15-16 stopni, a maksymalnie dzisiaj nawet do 25 stopni. Przeważnie słonecznie, chociaż jak wspomniałem, te chmury też będą się pojawiać i może trochę pokropić deszcz.
2: Rock Radio 103,8 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
2: Na powstanie Rock Radia zaprasza Jan Bajor Bajorek
3: i Kajetan Ruszczyk. O. Dzień dobry.
4: Jak mi miło, że nie zapomniałeś o mnie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
3: Dzień dobry Państwu, kłaniamy się bardzo nisko. Mamy środę, 27.
4: Tak. No dobrze mówisz, no spójrz, no przecież masz.
3: A mam, no datę. Rzeczywiście, tak. Lady Punk, rysowa narzeczona.
4: Ułatwienie.
3: Laureaci Złotego Słowika, proszę Państwa, już teraz.
4: No, fajnie, cześć, dobrze.
3: Dwie dwójki, cztery czwórki, 0,66 i głosówki na Messengerze. Ale na Słowika też zasługują.
4: Tak, ja wiem, tak. Złoty Słowik, 33
3: Złoty Słowik.
4: Maja, witamy.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way w Rock Radio, proszę Państwa, 12 po 6. Czas urlopowy zbliża się nieubłagalnie. No pada pytanie, czy macie w planach podróż samolotem? A może ktoś właśnie teraz zmierza na lotnisko i słucha nas w taksówce na przykład?
1: O,
0: no to
1: właśnie.
0: Lepiej posłuchajcie, bo to historia ku przestrodze. Na jednym z warszawskich lotnisk dwoje pasażerów okazało się być niebawałymi śmieszkami. Podczas odprawy 39-latek powiedział, że ma w walizce bombę, a kilka godzin później 73-letnia kobieta podbiła stawkę i ogłosiła, że ma dwie bomby. Ostatecznie Straż Graniczna nałożyła na nich mandaty i nie wpuściła ich do samolotu.
1: Ojej.
0: Jaki z tego morał?
1: No.
0: Straż Graniczna nie ma za grosz poczucia humoru.
2: Powstanie Rock Radia.
0: Spójrzmy prawdziwie w oczy. Niestety, tak jest. Dzień dobry.
1: Uśmiechnijcie się, brygada.
0: Brygada, dokładnie. Co wy tam robicie? Republika, ready to go. 13 po 6, ta fajna.

0: Big Moon Rising, Creedence Clearwater Revival, gramy klasyka rocka 19 po 6 na horyzoncie Midnight Oil, grupa Queen na horyzoncie, sprawdzanie listy obecności powstania Rock Radia, bo ruszyło, więc czekamy na was.
1: Rock Radio, Rock Radio, klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego to wszystko jest takie kolorowe?
2: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
1: Wow, mogę być operatorem koparki.
2: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
1: A Rabel też tu będzie?
2: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny dzień dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Została ostatnia reklama.
5: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
0: Po reklamie.
7: Urządliła misia pszoła, och ty larwo misiu woła.
8: Wiesz co chodzi?
9: Powstanie.

0: Killer Queen i Queen.
1: 28 po 6, proszę Państwa, my mamy pierwszy meldunek. Halo, prosimy, Messenger.
2: Cześć panowie, tu Tomek Motorniczy z Krakowa odnośnie podróżowania samolotem. 2 lata temu przyjechała siostra z Anglii ze swoim synem. Chłopczyk miał wtedy 3 lata. Tak mu się podobało w Polsce, że nie chciał wracać i przez cały wyjazd go uczyłem, żeby mówił Allah Akbar. Jak mieli lecieć do Anglii z powrotem, siostra modliła się w duchu, żeby ani raz przy odprawie i później przed startem nie wrzasnął Allah Akbar.
3: Jezus,
2: na szczęście pierwszy raz zrobił to już na lotnisku docelowym, także
1: nie, no
2: piekło im się. Ale podejrzewam, że też by mieli trochę przygód. Pozdrawiam wszystkich, trzymaj ta się, helie.
3: Nie no, wujek na medal.
1: Pozdrawiamy, tak, wujek na skwał, można powiedzieć.
3: Tomeczku.
1: Pozdrawiamy cię, Tomeczku, kłaniamy się nisko. Wszystkiego dobrego, dziękuję
3: fajnie,
1: za ten
3: fajnie.
1: Meldunek. No cóż.
3: Nie no, jajcasz.
1: Życie wciąż zaskakuje mnie.
3: Wow.
1: Wow, tak.
3: No
1: dobrze,
3: tak,
1: pozdrawiamy.
3: To jest chyba najlepszy komentarz, wow.
1: Fajnie, że jesteś z nami. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy młodego, kłaniamy się nisko. No i cóż, Gerbyczony, happy when it rains. Pół do 7.

0: I Sharona the Knack w Rock Radio za 22 minuty 7. Bruce Springsteen i Metallica za chwilę, która niedawno gościła wszak w Chorzowie. I jeszcze, proszę Państwa, przed 7 sprawdzimy, co słychać u naszych najlepszych słuchaczy.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście, oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
3: Została ostatnia reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
0: Po reklamie.
4: Rock Radio. Drodze.
5: Na razie jeszcze na drogach w Krakowie jakiegoś dużego tłoku nie ma, choć przede wszystkim przybywa nam aut przy wyjeździe z Ruczaju, a także na Zakopiance tutaj od miejscowości Gaj. Dzisiaj w Krakowie troszkę chłodniej i troszkę więcej chmur niż wczoraj. Maksymalnie na termometrach do 25 stopni może pokropić.
6: Puknijcie się wszyscy w głowę.
7: Powstanie Rock Radia.

0: Metallica, Enter Sandman za, proszę Państwa, 11 minut 7. Mamy tutaj kolejny sygnał na Messengerze. Halo, prosimy.
1: Cześć, Słowiki. Witam, Lady Punk pewnie się cieszy ze Słowika.
2: Wiadomo.
1: Witam wszystkich, pozdrawiam, życzę miłego dnia i zaczynamy kręcić. Pozdrowienia.
3: Hell yeah.
2: Hell yeah.
0: Hell yeah. Ale zobacz, pozdrawiamy.
2: Widzisz, nawet twoja pomyłeczka może powodować uśmiech.
0: Albo to był przytyczek do poznańskich Słowików. I tutaj już to nie jest takie śmieszne. W każdym razie, Denzel zadzwonił, gniazdo jest odhaczone, pozdrawiamy Lady Punk. Co ciekawe, nie gra tam żadna kobieta. Steppenwolf, Magic Carpet Ride w Dukatu, za 11.07.
2: No tak.

0: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa.
1: Prawdziwy rewolwerowiec się nigdy nie spóźni. Pamiętaj.
2: No właśnie, spać się kładę.
3: Powstanie Rock Radia.
4: Szybko zleciało, dojechaliśmy do siódmej, proszę Państwa, i za chwilę w Powstaniu Rock Radia zastanowimy się, czy przyjaciel Kapuś to dobry przyjaciel. Poradnik towarzyski tylko w Powstaniu Rock Radia, a teraz newsy.
5: Będą ważne zmiany dla pacjentów onkologicznych. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, na kwarantannie, a potem tegoroczne rozliczenia z fiskusem okiem Ministerstwa Finansów.
3: Rock Radia.
5: Miriam Lipińska. Rząd przyjął przepisy dotyczące Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowelizacja ma m.in. zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych, mówi premier Donald Tusk.
6: Chodzi o kontynuowanie opieki, taką pełną koordynację, taki opiekuńczy nadzór nad pacjentem, który zakończył leczenie onkologiczne i który będzie miał dzięki tej ustawie 100% pewność i jasność, że będzie podlegał dalszej opiece i że będzie doprecyzowana rola lekarza rodzinnego.
5: Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia karty eDILO, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez leczenie aż do wyzdrowienia. Kanada rusza na wojskowe zakupy do Polski. Szefowie resortów obrony obu krajów podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w ramach unijnego programu SAFE. Kanada dołącza do niego jako jedyne państwo spoza Unii Europejskiej. A teraz chce kupić od Polski zaawansowane drony, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: To jest ten sprzęt, który dzisiaj stanowi nie tylko symbol o zdolności i o rozwoju polskiej myśli technicznej, polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale będzie, mam nadzieję, już niedługo dobrze służył siłom zbrojnym Kanady.
5: Zacieśnianie polsko-kanadyjskiej współpracy przewiduje także m.in. wspólne ćwiczenia armii obu państw. Polska zacieśnia też współpracę z Wielką Brytanią. Dziś w Londynie premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą traktat o partnerstwie. Umowa dotyczy przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa i obrony, a nie dawno podobny traktat Polska podpisała z Francją. Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto ognisko groźnego hantawirusa, jest na kwarantannie w Ośrodku Medycyny Morskiej w Gdyni. Jak przekazał Główny Inspektorat Sanitarny, mężczyzna jest zdrowy, nie ma żadnych objawów, a kolejny test dał wynik negatywny. Na wycieczkowcu, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku, z powodu hantawirusa zmarły 3 osoby, a u 12 wykryto zakażenie. Po poniedziałkowej tragedii na torach w Garbatce pod Drogoźnem w Wielkopolsce kolejarze powtarzają apel o szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych. 90% wypadków na przejazdach powodują kierowcy, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK.
8: Niestety pośpiech, brak rozwagi na drodze, czasami gapiostwo albo nawet skłonność do ryzyka z braku poszanowania tych przepisów ruchu drogowego dochodzi do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.
5: W poniedziałkowym zderzeniu ciężarówki z pociągiem niedaleko Rogoźna zginął kierowca tira, a kilkunastu pasażerów pociągu zostało lekko rannych. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczną akcję składania PIT-ów. Poprzez system Twój e-PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji. Większość podatników potrzebowała mniej niż 5 minut, żeby rozliczyć PIT online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
9: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
5: Najstarsza osoba, która rozliczyła się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem systemu Twój e-PIT, miała 110 lat.

ale trwa poszukiwanie jego następców. W reprezentacji zobaczymy m.in. drugiego strzelca Ekstraklasy Karola Czubaka z Motoru Lublin i drugiego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego z Magdeburga.

0: Rock Radio. Rock Radio.
1: Rzut oka na drogi, uważajcie na ulicy Łokietka, bo tam na około 100-metrowym odcinku od Starego Wiarusa do budynku numer 168 mamy ruch wahadłowy sterowany ręcznie, więc są utrudnienia. Od dziś też zmiany na ulicy 8 Pułku Ułanów, no i też będzie wahadło na skrzyżowaniu z ulicą Ruczaj.

0: Radio. Pogoda.
1: Patrzymy na to, co w pogodzie będzie się działo w środę, a zapowiada nam się ładny dzień znowu i ciepły, choć troszkę z niższą temperaturą niż wczoraj, bo dziś maksymalnie na termometrach w Krakowie do 25 stopni Celsjusza. Będzie też więcej chmur na niebie i z tych chmur może też delikatnie pokropić deszcz. Wiatr momentami może być mocniejszy, ciśnienie mamy wysokie, a powietrze w normie.
0: Rock Radio 103,8 FM.
2: Będzie zabawa muzyczno-ruchowa pod tytułem Taniec Kwiatów.
0: Powstanie Rock Radia.

0: audycję Klewy Pasta z Deżaku i długie, proszę Państwa, The Cardigans, tak my jest. Favorite game, 12 po 7. Brakuje tylko Cabrio. Dobrze, proszę Państwa, smacznej kawusi i wiadomo co, kapusi.
1: No tak.
0: Na tak zwane 60-tki warto uważać, nawet jeśli są waszymi przyjaciółmi. Podczas seansu głośnego jakiś czas temu filmu dla dorosłych, na którym aktorka Bonnie Blue podjęła się wyzwania przespania z 1000 mężczyzn naraz, pewna kobieta rozpoznała, że jednym z tych mężczyzn jest narzeczony jej ciężarnej przyjaciółki.
1: O.
0: Oczywiście od razu poinformowała o tym swoją przyjaciółkę, a związek ich się rozpadł.
1: No, mnie bardziej zastanawia, po czym go poznała, skoro twarze były ocenzurowane.
2: Powstanie Rock Radia.

0: Back in Black, ACDC w Rock Radio 19 po 7 i Toto na horyzoncie. Do tego dokładamy Golden Earring, proszę Państwa, i sprawdzamy listę obecności powstania Rock Radia. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Aż się, proszę Państwa, tutaj
1: zapowietrzyłeś.
0: Zapowietrzyłem, o właśnie. Tego.
1: Chociaż mogłeś powiedzieć, że zagrałeś pauzą i wszyscy by uwierzyli.
0: Nie wszyscy.
1: Okej.
2: Okay. Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa.
3: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
10: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
9: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
10: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
9: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
11: Jeśli chcesz...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Została ostatnia reklama.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Po reklamie.
7: Co to jest używka?
8: Do włosów.

0: czyli Golden Earring w Rock Radio za 27.08. Mamy telefon 2244066. Halo, w czym możemy pomóc?
1: Cześć, tu Franko, przez K, nie przez C.
0: Dobrze.
1: Kajetan się zastanawiał, po czym ta pani poznała tego pana podczas tej sesji. Tysiące mężczyzn. Otóż spieszę z odpowiedzią. Ona poznała go po głosie. No ale teraz rodzi się następne pytanie. Gdzie ona ten głos słyszała wcześniej? W jakiej sytuacji? Hell yeah.
0: Pan pije do newsa, w którym to pewna kobieta, oglądając film z Bonnie Blue, co też jest ciekawe, że ona to oglądała.
2: No właśnie, nie?
0: Rozpoznała zamaskowanego partnera przyjaciółki, tam czy męża.
2: Narzeczonego.
0: Narzeczonego.
2: I ta narzeczona była już ciężarna.
0: Głos mogła rozpoznać, przecież mogli rozmawiać, tak?
2: No tak, no.
0: Więc no, chyba że sapał, no to nie, ale ja bardziej obstawiałem, że ona go rozpoznała po skarpetach.
2: A widzisz. No widzisz, nie przyszło mi do głowy.
0: Ku mojemu zaskoczeniu, ja też przypadkiem widziałem ten film. Większość tam stoi w skarpetach, albo w skarpetach i w butach. To jest dosyć zastanawiające.
2: Przypadkiem.
0: Ja zawsze zdejmuję skarpety. Oena, znalazłem. Za 26.08.

0: Road to Nowhere i grupa Talking Heads. Proszę Państwa, my wyruszyliśmy na trasę w kierunku Rebusa. Ebusa rozpoczęła się jego produkcja. Mamy kilka zakrętów, ale walczymy i miejmy nadzieję, że posłuch będzie gotowy. Ja wymyśliłem, znalazłem część, no ale tutaj reszta w rękach guzika. Manam i The Kings, to gramy w Rock Radio za chwilę.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
4: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
3: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
4: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
3: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
12: Jedziemy?
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Została ostatnia reklama.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Po reklamie.
22: Rock Radio.
23: O tej porze, no to już gęsto zaczyna być na trasach w Krakowie. Na Nowochódzkiej zwolnimy, na Wielickiej, na Kamieńskiego oczywiście również, no i na północy miasta na 29 listopada i Opolskiej oraz Żmójckiej, no i także na Czarnowiejskiej i Fosza. Dzisiaj w Krakowie pogodnie, ale z zachmurzeniem, może też popadać.
24: Niech rok będzie z tobą.
25: To jest powstanie Rock Radia.

0: They got me, The Kings w Rock Radio, proszę Państwa, za 10:08, a my odbieramy telefon czy messenger?
1: Telefon.
0: Telefon, bardzo prosimy, halo.
2: Witam, witam, odhaczam listę obecności, tu Kraków się kłania, Talik. Dzisiaj jadę do pracy na budowę z lekkim dreszczykiem emocji, bo mamy zapowiedzianą wczoraj wizytację prezesa, więc wszyscy mają stać na baczność. Malowanie trawy na zielono rozpoczęło się wczoraj po południu. Wymagania są duże. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie. Miejmy nadzieję, że dobrze. Dam znać jutro, jak nie zapomnę.
1: Dobrze.
2: Życzę wszystkim udanego dnia, zwłaszcza w konfrontacji z przełożonymi i prezesami różnej maści. Hell yeah.
0: Hell yeah. Hell yeah. No. Pozdrawiamy. Trzymamy kciuki. Nisko. No. Tak jest. Oby szybko zleciało. Bardzo mi się podoba motyw malowania trawy na zielono. Pozdrawiamy, no tak. Dziękujemy. I co? Gnamy dalej. Eric Clapton, jeszcze The Sheriff za 9:08.

0: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda. Została ostatnia reklama.
2: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
0: Po reklamie.
3: Czy jesteście gotowi na walce?
4: Tak, szef!
1: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie Rock Radia.
5: My jesteśmy gotowi. Mam nadzieję, że wy także, bo po ósmej rządzi Rebus Jebus. Zagadka dźwiękowa, w której wygrać można satysfakcję. Wystarczy ją najpierw rozwikłać, ale to za chwilę. Teraz newsy.
6: Jest przełom w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Ambasador Rosji w Polsce wezwany przez MSZ na dywanik. A na koniec pranie ubrań miotaczem plazmy. To rozwiązanie dla astronautów lecących na Marsa.
1: Rock Radia.
6: Miriam Lipińska. Trzy osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami w domach polityków i osób powiązanych z prawicą. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, wobec jednej z tych osób został już zastosowany tymczasowy areszt. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południu Małopolski i Podkarpacia. W czasie burz mocniej popada. Może spaść nawet 20 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silnie wiało. W porywach do 70-80 km na godzinę. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
7: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
6: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku starszych dzieci. Ambasador Rosji w Polsce stawił się w MSZ-cie. Został tam wezwany przez resort w związku z groźbami Kremla dotyczącymi planowanych ataków na Kijów i ostrzeżeniami, by cudzoziemcy oraz pracownicy placówek dyplomatycznych jak najszybciej opuścili ukraińską stolicę. Podczas spotkania przedstawiciele MSZ-u potępili te wypowiedzi i wezwali Rosję do natychmiastowego zaprzestania bezprawnej agresji. Pomimo gruźb, polska ambasada w Kijowie nie zostanie ewakuowana, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
8: Myślę, że w piątym roku wojny nasza placówka jest świadoma tych ryzyk, jest przygotowana. To jest placówka też specjalna. Nasi dyplomaci, nasza służba konsularna już nie raz udowodniła swojej odwagi w swoim postępowaniu, ale też oczywiście poważnie traktujemy te ostrzeżenia Federacji Rosyjskiej.
6: Poza Polską przedstawicieli Rosji na dywanik wezwały też m.in. Niemcy i Unia Europejska. Odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski w pierwszym po referendum publicznym wystąpieniu podziękował za 2 lata swojej prezydentury. Skomentował też decyzję premiera o powołaniu na komisarza Stanisława Kracika. Jak mówił, cieszy się, że to właśnie on będzie tymczasowo rządził miastem.
9: Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach. Komisarz Kracik zadba o to, by w tym trudnym czasie Kraków nie pogrążył się w chaosie.
6: Stanisław Kracik to dotychczasowy zastępca prezydenta Krakowa. I na koniec zmieniamy temat. Naukowcy z Uniwersytetu w Alabamie mają pomysł na to, jak odświeżać ubrania w czasie długiego lotu na Marsa. Taka podróż trwałaby dłużej niż kilka miesięcy i wyklucza dostawy czystej bielizny z Ziemi. A zdaniem naukowców, astronauci będą mogli prać ubrania z pomocą miotacza plazmy, która zabije mikroorganizmy na tkaninach ich ubrań. Według nich to lepsze rozwiązanie niż na przykład użycie w tym celu ultrafioletu.
1: Rock Radio. Rock Radio. Drodze.
10: Szybki rzut oka na drogi, ale niestety szybko nie przemkniemy przez Kraków. Mocno zwolnimy na rondzie grunwaldzkim, a także na dojazdówkach do Alei Trzech Wieszczów, zwłaszcza Czarnowiejskiej i Rejmonta. Pamiętajcie, że od dziś zmiany w związku z budową ulicy 8 Pułku Ułanów. Ruch w obrębie skrzyżowania z ulicą Ruczaj będzie się odbywał wahadłowo.

0: Rock Radio 103,8 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.

0: Walk This Way w Rock Radio, czyli Aerosmith, 13 po 8, a my odpalamy.
1: Rebus Jebus.
2: W Rock Radio Rebus Jebus.
0: Tak jest, odpalamy, proszę Państwa, Rebus Jebus. Zagadka dźwiękowa za rozwikłanie, której można wygrać satysfakcję, z nią dużo lepiej pokonacie środek tygodnia. Za chwilę ją usłyszycie. Zagramy dwukrotnie, poprzedzi ją kategoria. Następnie albo dzwonicie 2244-0066, albo nagrywacie głosówki z odpowiedziami. Kto zrobi to dobrze, wygrywa satysfakcję. Lecimy.
3: Kategoria na dziś to...
0: Kultowi bohaterowie.
4: Cały czas.
0: A to kolejny z nich.
5: Dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawy odcinek. Przybliżymy sobie historię najpopularniejszego sidekicka w świecie komiksów, jakim jest Robin.
6: Pokażę Ci, jak chodzić. Mam wspaniały chód.
0: Tak, Napoleon miał wspaniały chód.
4: Oczywiście.
0: 2244-066 głosówki na Messengerze. Posłuchajcie, Rebusak, raz jeszcze, o kogo może chodzić?
5: Dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawy odcinek. Przybliżymy sobie historię najpopularniejszego sidekicka w świecie komiksów, jakim jest Robin.
6: Pokażę Ci, jak chodzić. Mam wspaniały chód.
0: No to lecimy. 2244-066 albo głosówki na Messengerze. Kto pierwszy, ten lepszy. A u nas bum, bum, bum, bum. John Lee Hooker, 14 po 8.

0: kilka numerów ze szwagrem przy tym kawałku zostało odstawionych. Spin Doctors, Two Princess w Rock Radio, 22 minuty po 8. Tak, proszę sugerować się tytułem. By Mystics za chwilę, proszę Państwa, i za chwilę też rozwiązanie Rebusa Ebusa, czyli uroczyste przecięcie wstęgi, wręczenie, proszę Państwa, satysfakcji na poduszkach.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
10: Tomasz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
16: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
18: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: Po reklamie.
23: This is rock and roll.

0: Spaghetti Sticks. Byłem, nie polecam, strasznie gorąco. Za 25.09.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: Ale zostawmy te piekielne żarciki. Proszę Państwa, przejdźmy do rozwiązania rebusa jebusa. Najpierw przypomnijmy zagadkę z kategorii kultowy bohater. Bardzo proszę.
3: Dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawy odcinek. Przybliżymy sobie historię najpopularniejszego sidekicka w świecie komiksów, jakim jest Robin.
4: Pokażę Ci, jak chodzić. Mam wspaniały chód.
0: Ja też. 2 2 4 4 0 66 i głosówki na Messengerze. Czy ktoś wie, o kogo chodzi?
5: Cześć, tu Janek i córeczka Zosia.
6: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Chcieliśmy podać odpowiedź Robin Hood, a zarazem też pozdrowić Was wszystkich wraz z Waszą fanką, babcią Marylką. Pozdrawiamy, a za właśnie Zosia zmierza na zieloną szkołę, więc dobrego, dobrej środy i pozostałej części tygodnia. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy.
7: Do widzenia.
0: Tak, kochana, tylko ostrożnie z browarami tam. Pozdrawiamy serdecznie. Wysyłamy satysfakcję, bo to jest bardzo dobra odpowiedź. Mi się a propos zielonej szkoły przypomniało, jak przywiozłem jakieś pamiątkę z Krakowa. Nie wiem, czy ci opowiadałem.
7: Nie, chyba nie.
0: To na poza anteniu ci opowiem.
7: Dobrze.
0: Dobrze, proszę Państwa, to jeszcze jedna odpowiedź. Halo?
8: Zabierał bogatym, dawał biednym.
0: Janosik.
8: Robin.
7: A jednak.
8: Z lasu Sherwood.
7: A, no tak.
8: Pozdro. Hello. Siema.
0: Hello, siema. Cześć. Świetna odpowiedź. Wysyłamy satysfakcję. Jeszcze jeden telefon.
8: Dobry. A dlaczego Robin Hood?
0: Oho.
8: Bo mało jadł.
7: Tak jest.
8: Hell yeah.
0: Oj, zabrał mi puentę. Ale znam też przepis na dietę cud.
7: Oho, no.
0: Chcesz być chudy? Nie żyj tyle. Robin Hood, brawo!
7: Fantastyczny człowiek, proszę Państwa, za sterami re.
0: Człowiek widmo! Pozdrawiamy serdecznie. Każdy, kto wiedział, że chodzi o Robin Hooda, wygrywa dziś satysfakcję. Świetne wieści są następujące. Jutro rebus jebus po 8:00.
7: Tak, no to niezmiernie.
0: I zrobimy wszystko, aby był to kultowy bohater, ale powiem
7: jest
0: Wam...
7: Jest coraz ciężej.
0: Zacierają nam się pomysły niestety, albo są trudne do wykonania. Ale taka jest robota, prawda? Blair, song number two.
7: Trzeba tyrać.
0: Za 23:09.

0: super para, nie mylić z partia L4 za 19.09. Proszę Państwa, przed 9.00 dużo dobrej klasyki rocka na horyzoncie The Animals in Excess, ale będzie też Republika, proszę Państwa, będzie trochę na bogato, że tak powiem. Proszę zostać z nami.
1: Reklama.
2: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultranowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Barbara?
11: No?
10: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
11: Co, Marian?
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
11: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
10: No.
12: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze. I ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie. A co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
17: Została ostatnia reklama.
18: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.pl.
19: Po reklamie.
20: Rock Radio. Drodze.
21: Ponownie przemierzamy Kraków, no ale o tej porze, no to oczywiście już poranny szczyt w pełni i ciasno mamy na Konopnickiej, na Kamieńskiego, Wielickiej, 29 listopada, Opolskiej, Żmójckiej, no i także na Ptaszyckiego mocno zwolnimy. Dzisiaj w Krakowie ładnie, pogodnie, choć może popadać deszcz, maksymalnie 25 stopni.
22: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.

Republika i Mamona, proszę Państwa, dzisiaj bardziej pęga. Dojeżdżamy do 9, o 9 newsy, proszę Państwa, w nich ważne informacje dla osób wybierających się do lekarzy specjalistów. Idą zmiany jakie? No to odpowiedź o 9. Rock Radio. Klasyka.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
7: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25

0: Kuj codziennie z Biedronką.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
3: Komentujcie, czy już ktoś może z was robił sobie jajowanie, czy może ktoś już miał jajowanie.
4: Powstanie Rock Radia.
5: Dotarliśmy do 9:00, słuchacie Powstania Rock Radia. Proszę państwa, jest 9:00, przed wami newsy, a my czekamy na was. Jeszcze możecie zabrać głos. 2 2 4 4 0 66 albo zostawić głosówkę, nagrywając ją na naszym Messengerze. A teraz wspomniane już newsy.
6: 3 młode osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. Naukowcy z całej Polski szykują się do dzisiejszego protestu. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów. To od lipca.
4: Rock Radia.
6: Miriam Lipińska. Zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków prawicy. Jak przekazał szef MSWiA, w rękach służb są 3 osoby. Wobec jednej z nich zastosowano już tymczasowy areszt. Wniosek aresztowy wobec drugiej osoby czeka na rozpatrzenie przez sąd. Marcin Kierwiński dodał, że 3 osoba to świeże zatrzymanie i zapowiedział, że będą kolejne zatrzymania i kolejne przeszukania, bo sprawa jest rozwojowa. Zatrzymani do tej pory to 20-latkowie mieli już problemy z prawem. W rękach służb są podejrzani o wywołanie fałszywych alarmów w mieszkaniu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza. Szef MSWiA zapowiedział, że namierzona zostanie także osoba, która stoi za fałszywym alarmem w sprawie mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Naukowcy z całej Polski będą dziś protestować w Warszawie. Walczą o dofinansowanie badań. Domagają się od rządu zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB, mówi profesor Michał Tomza, fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Najbogatsze kraje na świecie wydają dużo więcej. Te 3% to jest baza dla wszystkich najbardziej zaawansowanych krajów na świecie, a te najpotężniejsze, Stany Zjednoczone i inne, wydają dużo więcej niż 3%. Także małe kraje, które są w sytuacji wojennej, jak Korea Południowa, wydają 5%, więc widać, że jest bardzo duże sprzężenie pomiędzy wydawaniem środków i inwestowaniem w badania i rozwój, a bezpieczeństwem kraju.
6: Protest naukowców przed Sejmem rozpocznie się o 13:00. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, na mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
8: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
6: Na wizyty i badania można już rejestrować się przez internetowe konto pacjenta i aplikację Moje IKP. Praca szuka człowieka, który będzie miał do niej pociąg. Koleje Śląskie zatrudniają obecnie 1400 osób, ale w ciągu dekady planują zwiększyć tę liczbę do 2000. A w związku z takim zapotrzebowaniem przewoźnik współpracuje z 12 uczelniami i szkołami, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
9: Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a my chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy dające realne możliwości rozwoju zawodowego.
6: Już trwa rekrutacja m.in. maszynistów, mechaników czy elektromonterów. I na koniec jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75 zł. A to oznacza, że za tankowanie płacimy dziś tyle samo co wczoraj.
4: Sport w Rock Radio.
10: Mateusz Stanicki, witam. French Open już bez Kamila Majchrzalka to jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju. Po jednostronnym meczu przegrał z Chilijczykiem Alejandro Tavilo. Dziś rusza druga runda, na kort wyjdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magdalinet, która zmierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapenko i Magdalena Frej, która zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Transmisję meczów w Eurosporcie. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry. Kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na 2 najbliższe mecze z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest także aż 5 debiutantów. Znamy wynik pierwszego meczu półfinałowego w Ekstraklasie Koszykarzy. Wczoraj AMW Arka Gdynia uległa Orlenowi Zastal Zielona Góra 64-90. Dziś wieczorem natomiast drugi półfinał, pojedynek stołecznych drużyn Legii i Dzików.
4: Pogoda.
6: Na niebie dziś chmury na zmianę ze słońcem, a na krańcach południowo-wschodnich możliwe burze. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Małopolsce.
0: Tu są naprawdę poważne sprawy, tu nie ma żartów.
4: Powstanie Rock Radia.

0: Zeppelin Black Dog w Rock Radio 12 po 9. Podobno mamy sygnał tutaj z wozu. Bardzo prosimy.
1: Dzień dobry. Wiecie co?
2: No.
1: Cieszę się. Niech rok walczy z nami. Oczywiście Rock Radio. Nie będę się tutaj wypowiadał za dużo, gdyż inni też by chcieli może wypowiedzieć się.
0: Nie,
1: coś tutaj nadawać. Siemanko. Pobudka, la la la la la la la la la. Jacula, cześć.
2: No, Jacula, cześć, cześć.
0: Jacek, nie, daj spokój, spokojnie. Take your time.
2: Słuchaj.
0: Take it easy.
2: Jesteś na antenie, to jest twoja antena, kochany.
0: Ja jesteś na entertainmencie, to jesteś na entertainmencie.
2: Ale zobacz, Jacek, to jest społeczniak. Kilkadziesiąt sekund i już oddaję pałeczkę.
0: Moja sąsiadka też była społeczniakiem, kiepsko skończyła. Dire Straits, Ticket to Heaven w Rock Radio, 13 po 9. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka.

0: Zawszak Pawesie jest, to ja mam taki później rym do tego. Def Leppard i Golden Life w Rock Radio 20 po 9, to się z pies rymuje. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze, jeżeli ktoś chciałby jeszcze zaistnieć, prawda, w radiu, to bardzo prosimy.
1: Proszę bardzo, oczywiście,
0: to jest kontakt, jasne. Tak, kontakt był szybki.
2: Rock Radio, klasyka rocka.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
1: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda. Po reklamie.
2: This is rock and roll!

0: śmierć.
1: Golden Life, 24 listopada 1994 roku. Ciekawe, co wtedy się wydarzyło. No, no i pytanie też, co wydarzyło się u was wczoraj na przykład. Albo w weekend.
2: Albo w weekend.
1: Albo rano.
2: Albo rano dzisiaj, tak.
1: Może jakaś historia, która zasługuje na miano rock'n'rollowca dnia, proszę państwa.
2: O,
1: więc
2: właśnie.
1: Zachęcamy, aby dzielić się tymi historiami. Przypominamy, że jeszcze można zgarnąć taki zacny tytuł jak rock'n'rollowiec dnia, proszę państwa. I dzięki temu tytułowi zabłysnąć. A przy okazji zgarnąć rock'n'rollowe upominki, a takowych nie brakuje. Czy to kubek termiczny, czy, proszę państwa, cała masa innych gadżetów, które mamy w zanadrzu i które zostaną wręczone przez osobę, która taką historię wybierze, prawda? Także 2 2 4 4 066 albo głosówki na Messengerze w taki oto sposób, nagrywając historię, która według was jest rock'n'rollowa i zasługuje na rock'n'rollowca dnia, na tytuł. Zachęcamy do zostawienia nagrywania. A my będziemy grać klasykę rocka. Liquido, narkotyki, już teraz.

0: już można, proszę Państwa, przy otwartym dachu i szybach. The Boys of Summer, Don Henley w Rock Radiu. Dojeżdżamy do 10, a do punktu takiego zwanego metą dojedziemy razem z Lechem Janerką, z Janis Joplin i z Red Hot Chili Peppers.
1: Jest, jaka ekipa.
0: A łączy nas klasyka rocka. Byleby miejsca w samochodzie, prawda, zostało. Także pamiętajcie, żeby nie jechać więcej, bo można dostać mandat.
2: Reklama. Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego tu wszystko jest takie kolorowe?
5: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
4: Wow, mogę być operatorem koparki.
5: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
4: A Rabel też tu będzie?
5: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny Dzień Dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków. Solvay Park. Ulica Zakopiańska 105.
13: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku. Bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays. Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
18: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 422 22 21. www.denta-med.com.pl.
21: Po reklamie.
22: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.

0: Red Hot Chili Peppers, by the way. Tak by the way, to będziemy się żegnać. Kajto Ruszczyk, pan od guziczków.
1: Adios, muchachos, dziękuję bardzo.
0: Jan Bajor Bajorek i tak by the way w studiu Kuba Kaleta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co po dziesiątej?
2: Po dziesiątej w cyklu W mgnieniu roka razem z Olą Konopką spróbujemy odpowiedzieć na pytanie. To będzie taka sytuacja z życia wzięta, to znaczy jakie to uczucie, gdy lubisz nagrywać monumentalne kompozycje, wielo takie wątkowe, ale największe profity daje ci robienie hitów do radia.
1: No. Okej. Okay.
2: No.
0: Nie wiem, nigdy nie zrobiłem hitu do radia, może jakbym zrobił.
2: No, mnie się wydaje, że to taka powszechna sytuacja. No.
0: No, byłem blisko, ale wiesz, no. Blisko było jeszcze kilku innych. Dobra, a po 12.
2: No, a po 12 w Białych Krukach, no, przekonamy się, że...
0: No,
2: mi... no, no tak, no.
0: No, no.
2: To jest takie... No dobra, no to już...
1: Takie dobra. Jaja, rozumiesz? Bo my jajcarze jesteśmy.
2: Okej, okay. No to jest... Nie ma... Ja nie mam takiego poczucia humoru po prostu. To jest...
0: Ty masz humor ponad prawem.
1: Może kiedyś.
2: Mnie bawią po prostu inne żarty. Dobra, więc tak.
0: A wiesz, dlaczego w Wąchocku już nie organizuje?
1: O nie. Co po 12 w Białych
2: Krukach? Tak, bo wiem, kto przebrał się za wiadomo co i potem wiadomo, kto wiadomo co.
0: Kto ma wiedzieć, ten wie.
2: No,
0: w Białych Krukach?
2: Tak, w Białych Krukach. Przekonamy się, no, że mieliśmy chicagowską szkołę noise rocka w Gdańsku.
0: No, a mogliśmy mieć chicagowskich byków. I tym akcentem kończymy nasze spotkanie. Kuba Kaleta przejmuje stery. Słyszymy się tu o 6. Pozdrawienia od Jeziorowców. Do usłyszenia. Hej.
1: Cześć.

0: Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na dobry początek zapuścimy sobie pulsujący energią numer Kiss, a już teraz newsy.
2: Premier o ustaleniach w sprawie podejrzanych o fałszywe alarmy. Pierwsze niedźwiedzie w Bieszczadach już z obrożami telemetrycznymi. Iga Świątek będzie dziś walczyć o awans do trzeciej rundy French Open.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Są pierwsi zatrzymani w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały w domach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Tomasza Sakiewicza, prezesa Telewizji Republika i Sławomira Cęckiewicza, byłego szefa BBN. Jak poinformował premier Donald Tusk, kwestią czasu jest też złapanie odpowiedzialnego za fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Szef rządu przekazał także dotychczasowe ustalenia.
3: Sprawcy są bardzo młodzi. Prace trwają, będą kolejne zatrzymania. Taką informację otrzymałem od ministra Kierwińskiego. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości. O tym już wiemy.
2: Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że pierwszy podejrzany został zatrzymany już w ubiegły czwartek. Jest też tymczasowy areszt wobec jednego z zatrzymanych, a wniosek wobec drugiego czeka na rozpatrzenie. Naukowcy z całej Polski zjeżdżają dziś do Warszawy na demonstrację. Ich postulat to 3% PKB na badania i rozwój, ale zdaniem wiceministry nauki i szkolnictwa wyższego dr Karoliny Zioło-Pużuk to scenariusz trudny do realizacji. Bardziej prawdopodobne jest 2% PKB.
4: To już jest perspektywa, o której realnie możemy mówić w przeciągu na przykład 5 lat. Dzisiaj mamy 1,4. To są wszystkie wydatki, które są wydatkami na naukę. Więc myślę, że te 2%, co by już sporo w nauce zmieniło, jest możliwe do osiągnięcia.
2: Naukowcy chcą także podniesienia minimalnych wynagrodzeń w jednostkach naukowych. Ich protest ruszy przed Sejmem o 13:00. Już 7 niedźwiedzi w Bieszczadach ma założone obroże telemetryczne umożliwiające ich śledzenie. Od kilkunastu dni trwa tam akcja odławiania niedźwiedzi. Zajmują się tym m.in. specjaliści z Tatrzańskiego Parku Narodowego, a chodzi o te osobniki, które podchodzą w pobliże domów. Drapieżniki są śledzone i odstraszane w razie konieczności przez grupy interwencyjne utworzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Akcja ma związek z przypadkami ataków niedźwiedzi na ludzi. Dziś chłodniej, ale coraz więcej ciepłych dni sprzyja odpoczynkowi nad wodą, dlatego wracają apele służb o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
5: Korzystamy z kąpielisk tylko w miejscach strzeżonych, gdzie są ratownicy. Unikajmy kąpieli przy niskiej temperaturze i zwracajmy uwagę na osoby, które są obok nas.
2: Mówi Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Planując wakacje nad wodą, możemy też zainstalować bezpłatną aplikację Ratunek. I na koniec sport. Iga Świątek powalczy dziś o awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Nasza najlepsza tenisistka zagra w południe z Czeszką Sarą Beliek. 20-letnia Beliek jest 35. w rankingu WTA, a mecz organizatorzy wyznaczyli na korcie głównym imienia Filipa Chatriera, na którym Świątek 4 razy sięgała w Paryżu po tytuł.
6: Już te kilka lat tutaj spędziłam, więc czuję się w pewnym sensie jak w domu i te wszystkie mecze, które zagrałam na nim, naprawdę zmieniły moje życie, więc przechodząc jeszcze raz, po prostu próbuję to jakoś docenić i pamiętać o tym.
2: Oprócz Świątek o awans do trzeciej rundy zagrają dziś także Magdalinet i Magdalena Fręch.
0: Newsy Kraków.
7: Paweł Chudzio. Dotychczasowy wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik będzie komisarzem miasta do czasu przedterminowych wyborów prezydenckich. Tak zdecydował wczoraj premier Donald Tusk. Kracik zapowiedział, że nie będzie powoływał zastępców i będzie pracował z zespołem Aleksandra Miszalskiego, dyrektorką magistratu i sekretarzem urzędu. Obiecał, że te 3 miesiące do wyborów to nie będzie czas stagnacji.
8: Myślę, że uda nam się państwa pozytywnie zaskoczyć już tymi zmianami, o których zdążyłem z panią dyrektor, z panią sekretarzem, a z panem skarbnikiem jeszcze nie, od niego bardzo dużo zależy podyskutować.
7: Stanisław Kracik kategorycznie wykluczył też start w wyborach na prezydenta Krakowa. Zwiedzać Małopolskę pociągiem, do tego zachęcają władze województwa, stąd oferta dla najmłodszych. W najbliższy weekend z okazji Dnia Dziecka dzieci i młodzież będą mogły skorzystać w województwie małopolskim z biletów za 1 zł na przejazdy pociągami i autobusami regionalnymi. A w Małopolsce trwa też głosowanie w budżecie obywatelskim i więcej o tym powiemy za godzinę.
0: Rock Radio 103,8 FM. Pogoda.
7: Kolejny dzień z bardzo ładną pogodą w Krakowie. Nawet bym powiedział, że będzie przyjemniej niż wczoraj, bo troszkę chłodniej i troszkę więcej chmur na niebie, więc nie będzie tak bardzo upalnie. Dziś na termometrach w Krakowie maksymalnie do 25 stopni Celsjusza. Pogodnie, ale jak wspomniałem, z zachmurzeniem, no i wczesnym popołudniem może trochę popadać w Krakowie deszcz. Ciśnienie wysokie.
0: Rock Radio 103 i 8 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem.
0: A to bardzo dobrze, dlatego że przed nami kolejny odcinek cyklu W mgnieniu rocka.
1: Tak.
0: Dzisiaj porozmawiamy o płycie, na której znalazł się jeden z największych przebojów lat 80., nie tylko rockowych przebojów. I co ciekawe, artysta, który jest odpowiedzialny za ten przebój, on jest znany z tego przeboju, a także z takich monumentalnych, złożonych, wielowątkowych, wielowarstwowych kompozycji.
1: No.
0: Więc potrafi nagrywać i piosenki, i potrafi nagrywać takie dzieła.
1: No, ale mimo to dalej nie dowiedzieliśmy się za bardzo, o kim mówisz.
0: No bo o to chodzi, żeby nie ujawniać wszystkiego zawczasu.
1: Więc musicie słuchać i już za chwilę porozmawiamy o tym w cyklu W mgnieniu rocka w Rock Radio.
2: Rock Radio. Klasa.

0: Reklama.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Po reklamie.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: I nóżka sama chodzi. Klasyka rocka od Queen w Rock Radiu. Jest już prawie 10:30, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do pierwszej połowy lat 80.
1: W mgnieniu roka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta.
0: Dzisiaj przenosimy się do roku 1983. To właśnie w tym roku w ręce milicji wpada seryjny morderca Skorpion. Jan Paweł II odbywa drugą pielgrzymkę do Polski, a z taśmy montażowej zjeżdża ostatnia syrenka.
2: Za to dokładnie 43 lata temu, czyli 27 maja 1983 roku, wychodzi płyta Mike'a Oldfielda pod tytułem Crisis. I jest to ósmy album z takimi hitami jak Moonlight Shadow, Shadow on the Wall i Foreign Affair.
0: No i Moonlight Shadow to zdecydowanie największy komercyjny przebój Mike'a Oldfielda. Ja w ogóle płytę Crisis mam, bardzo ją lubię i lubię do niej regularnie wracać.
2: To jest bardzo przyjemna płyta.
0: No, Mike Oldfield w ogóle gra bardzo przyjemną muzykę. I wszyscy fani tego muzyka wiedzą, że Mike Oldfield jest znany również, a być może przede wszystkim z takich złożonych, monumentalnych, wielowątkowych kompozycji. I to właśnie od tego typu utworów rozpoczął swoją karierę. No mam tutaj na myśli przede wszystkim debiutancką płytę Tubular Bells, a także kilka kolejnych. I dopiero pod koniec lat 70. Mike Oldfield zaczął nagrywać też tak zwane tradycyjne piosenki, czyli utwory, które trwają 3,5 minuty, na przykład mają konstrukcję zwrotka, refren, zwrotka. I Mike Oldfield rozpoczął tę piosenkową tendencję pod koniec lat 70. i na płycie Crisis ten trend kontynuuje. Dlatego, że, no właśnie, z czego składa się płyta Crisis?
2: Płyta składa się z 20-minutowej kompozycji, czyli suity Crisis, oraz z 4 piosenek. Pierwotnie płyta na winylu ukazała się w 2 różnych wersjach, ponieważ w wersji brytyjskiej na stronie A mamy tę 20-minutową kompozycję Crisis, a na stronie B mamy 4 piosenki i jeszcze jeden instrumental, Taurus, a za to na wersji amerykańskiej strony są przełożone odwrotnie, plus jest jeszcze tam piosenka bonusowa pod tytułem Mistake, a na wokalu jest Maggie Reilly.

0: Ale Maggie Reilly nie jest jedyną wokalistką, która udziela się na płycie Crisis, dlatego że w tych piosenkach śpiewają także John Anderson, czyli muzyk związany z zespołem Yes, oraz Roger Chapman. A za pozostałe instrumenty w większości tradycyjnie odpowiada Mike Oldfield. Mówię tradycyjnie, dlatego że Mike Oldfield na swoich płytach przeważnie sam gra na wszystkich albo prawie wszystkich instrumentach. Tutaj na płycie Crisis wspierają go również Simon Phillips, czyli perkusista współpracujący z zespołem Camel, z Garym Moorem czy z Jeffem Beckiem, Rick Fenn, czyli gitarzysta zespołu 10cc oraz m.in. Pierre Merlin, czyli muzyk grający na wibrafonie w zespole Gong. I jeżeli nie macie jeszcze płyty Crisis w swojej dyskografii, no to myślę, że warto się zainteresować jej reedycją z 2013 roku, która zawiera 7 bonusowych piosenek. To znaczy, znajdziemy wśród tych piosenek właśnie numer Mistake, czyli z tej pierwotnej amerykańskiej wersji. Do tego również znajdziemy alternatywne wersje numerów, które trafiły na płytę Crisis. A do tego są również 2 bonusowe kompakty i 2 koncertowe krążki DVD.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: No powiem wam, że ten numer doskonale sprawdza się również za kółkiem. To klasyka rocka od Alice Coopera w Rock Radio. Za 17 minut będzie 11, a my przy środzie nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka i już za chwilę posłuchamy sobie legendarnego numeru, który znalazł się na drugiej płycie studyjnej Jamu, czyli na krążku Zemsta Nietoperzy, czyli przeniesiemy się do połowy lat 80. Dlatego nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio!
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
17: Została ostatnia reklama.
18: No, to jedziemy.
19: Tato, czy dziś ja prowadzę?
18: Jasne, w końcu to twój dzień.
19: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
20: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Po reklamie.
21: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: No, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 70., to jest moja osobista topka. Uwielbiam Kansas. W newsach o 11 poznamy najnowsze informacje na temat hakerów, którzy sparaliżowali kilkaset urzędów w całym kraju, a po 11 posłuchamy sobie kipiącego energią rockowego hitu lat 80. w Rock Radio.
1: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 80 00. www.denta-med.com.pl.
2: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego to wszystko jest takie kolorowe?
3: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
2: Wow, mogę być operatorem koparki!
3: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
2: A Rabel też tu będzie?
3: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny dzień dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Została ostatnia reklama. Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
6: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
5: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
6: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
5: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie Designer Outlet Kraków.pl w zakładce oferty.
7: Po reklamie.
8: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 11 wleci nieśmiertelny hit Europe, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
9: Nowe informacje o zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Naukowcy walczą o większe pieniądze na badania i rozwój. Coraz więcej cudzoziemców kupuje w Polsce mieszkania. To nie tylko Ukraińcy.
8: Rock Radia.
9: Miriam Lipińska. Jeden z trzech zatrzymanych w sprawie ostatnich fałszywych alarmów ma już na koncie podobne akcje. Jak ustaliła Rzeczpospolita, był w grupie hakerów odpowiedzialnych za paraliż blisko 400 urzędów w Polsce. A to na razie nieoficjalne doniesienia, a według tych oficjalnych zatrzymani to 20-latkowie. Mają odpowiadać za fałszywe alarmy w domu Jarosława Kaczyńskiego, szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza i byłego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza. Teraz przed policją i prokuraturą dużo pracy i ustalanie szczegółów, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
10: Przesłuchanie, badanie kontaktu, badanie komunikacji, wtedy będzie można coś powiedzieć. Jest to duże osiągnięcie policji, także trzeba tu bardzo docenić skuteczność, natomiast no, dać trochę czasu, żeby wszystkie sprawy wyjaśnić, wszystkie sprawy dokładnie zbadać.
9: Jeden z zatrzymanych został już tymczasowo aresztowany. Wniosek aresztowy wobec kolejnego czeka na rozpatrzenie. Sejm kończy pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Zajmie się nim na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu. To projekt, w którym w imię politycznego kompromisu nie ma określenia związki partnerskie, ale przyjęte w nim rozwiązania mają służyć także parom jednopłciowym, mówi Urszula Pasławska z PSL, która przewodniczyła komisji pracującej nad projektem.
11: Dwie dorosłe, pełnoletnie osoby, które nie są powiązane, związane rodzinnie, nie są małżonkami, nie są rodzicami, dziećmi, czy rodzeństwem, będą mogły zawrzeć umowę o wspólne pożycie, w której będą mogli zawrzeć wspólne rozliczenie się podatkowe, wspólność majątkową, dostęp do informacji medycznej, również prawa społeczne, socjalne, chociażby do użytkowania wspólnie mieszkania.
9: Z Pałacu Prezydenckiego płyną jednak informacje, że Karol Nawrocki chce rozmawiać o statusie osoby najbliższej, ale nie zgadza się na coś, co jego zdaniem jest de facto związkiem partnerskim. Środowisko akademickie będzie dziś protestować w Warszawie. Domaga się zwiększenia nakładów państwa na naukę do 3% PKB. O postulatach naukowców mówi chemiczka dr Maria Górna z Uniwersytetu Warszawskiego.
7: To są postulaty, które obejmują pensje pracowników, stypendia, warunki dla studentów oraz środki na badania, w tym na badania podstawowe, dlatego że bez tego nie da się prowadzić badań naukowych.
9: Początek protestu przed Sejmem o 13. Cudzoziemcy kupują w Polsce coraz więcej mieszkań w ciągu 10 lat. Liczba takich transakcji wzrosła 5-krotnie. Tak wynika z raportu portalu gethome.pl. Dominują Ukraińcy, ale szybko przybywa też m.in. Białorusinów, Hindusów, Turków i Czechów, kupujących w Polsce własne 4 kąty. Ogrody kancelarii premiera będą w niedzielę otwarte dla najmłodszych. Odbędzie się tam coroczny piknik z okazji Dnia Dziecka. W ogrodach wyrosną stoiska poszczególnych ministerstw, wojska czy służb mundurowych z bezpłatnymi gadżetami, zabawkami i leżakami, a także atrakcjami. Na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało bajkową strefę pod hasłem Alicja w Krainie Sprawiedliwości, w której najmłodsi będą mogli odkryć, jakie prawa mają na co dzień, a Ministerstwo Kultury zaprosi do strefy pełnej postaci z bajek. Natomiast Studio Filmów Rysunkowych zorganizuje warsztaty tworzenia własnych animacji i przypinek.
12: Newsy Kraków. Paweł Chudzio. Odwołany w referendum prezydent Krakowa Aleksander Miszalski nie zamierza wycofywać się z polityki i zapowiedział, że będzie angażować się w nadchodzącą kampanię wyborczą.
13: Jestem przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność po tej przegranej bitwie, wygrać tą kolejną batalię. Jestem na to gotów i będziemy robić wszystko, by Kraków nie wpadł w nieodpowiedzialne ręce.
12: A do czasu wyborów nowego prezydenta miastem będzie zarządzał powołany wczoraj przez premiera Donalda Tuska komisarz. Został nim dotychczasowy następca Miszalskiego Stanisław Kracik. A tymczasem przybywa chętnych do objęcia schedy po Aleksandrze Miszalskim. Kandydatką partii Razem w przedterminowych wyborach będzie Aleksandra Owca. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Małopolski. Zagłosować może każdy Małopolanin, który ukończył 16 lat. Mamy 2 głosy. Jeden na zadanie ogólnowojewódzkie i jeden na zadanie regionalne. Zwycięską listę zadań poznamy do 6 października. A za godzinę powiemy m.in. o ruszającym sezonie kąpielowym na Zakrzówku.
14: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
12: Spójrzmy za okno, a także na prognozę pogody na kolejne godziny, jak chodzi o Kraków. No oczywiście dzisiaj u nas kolejny ładny dzień, słoneczny i ciepły. Maksymalnie na termometrach w naszym mieście do 25 stopni Celsjusza, no ale może też pojawić się więcej chmur w kolejnych godzinach i możliwe też opady deszczu. Wiatr momentami może być mocniejszy, ciśnienie nadal wysokie, powietrze w normie.
14: Rock Radio 103 i 8 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Są takie numery, które się kompletnie nie starzeją i to jest jeden z nich. Klasyka rocka od Bon Jovi w Rock Radiu, w sam raz na rozruch przed południem przy środzie, a że klasyki rocka właśnie z 80'sów nigdy za wiele, to już za chwilę posłuchamy sobie glam metalowego hymnu z drugiej płyty studyjnej grupy Poison, czyli z krążka Open Up and Say A. To już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
0: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Została ostatnia reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
8: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kalewicz.

0: Oj, to jest kawałek, w którym już czuć tę weekendową atmosferę. To Free w Rock Radio, no i to jest przy okazji jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. 3 minuty po 11:30, czyli 27 minut do 12:00, tak, właśnie tutaj obliczyłem, to jest trudne sprawy, tak, to nie jest taka prosta rzecz wyliczyć takie rzeczy. I nie jest również prostą rzeczą zostać rock'n'rollowcem dnia, tym bardziej jeśli na stole są fanty do zgarnięcia w postaci koca oraz kubka termicznego Rock Radia, czyli takiego piknikowego zestawu dla każdego fana i fanki klasyki rocka. Co zrobić, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia? No, należy do nas przedzwonić albo podesłać nam głosówkę na Messengerze i opowiedzieć w tej właśnie wiadomości o historii, która nas po prostu wyrwie z kapci. Musi być śmiesznie, zaskakująco. No, po prostu chodzi o to, żeby coś się działo, tak? Żeby nie było nudy, tylko żeby były jakieś jajca w tej historii. No i teraz w takim razie ja dla przykładu, żebyście wiedzieli, z czym się je w ogóle ten konkurs Rock'n'Rollowiec Dnia, ja zaglądam do naszej skrzynki z historiami i wyciągam z nich taką oto anegdotkę.
1: Lat temu kilka na wsi miała miejsce komunia i komunię organizowała moja ciotka.
0: Tak.
1: A że ciotka była dosyć religijna, stwierdziła, że komunia absolutnie nie może odbyć się z alkoholem. No ale wujek, który przygotowywał się od dłuższego czasu na tą imprezę, stwierdził, że tak nie być nie może. I alkohol, który sam wyprodukował, razem ze swoim szwagrem poprzelewali do butelek po orężadzie. W maju tego roku ciepło było. Ciotka była dosyć zalatana. W pewnym momencie chwyciła ze stołu butelkę z orężadą i pociągnęła spory łyk. Skutek był taki, że ciotka na bezdechu padła jak nieżywa na podłogę. Wszyscy rzucili się do jej cucenia. Skończyło się to wezwaniem pogotowia.
0: No i dlatego ja zawsze powtarzam, nie ma co się truć tymi słodzonymi, gazowanymi napojami. Na imprezy najlepszy jest tradycyjny polski kompot. No a na historię do rock'n'rollowca dnia czekamy pod numerem 224-0066. Tylko uwaga, my nie odzwaniamy. Wybieracie numer telefonu i od razu nawijacie do słuchawki swoją historię, ale możecie również podesłać nam anegdotkę w głosówkach na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto zostanie rock'n'rollowcem dnia i kto zgarnie piknikowy zestaw Rock Radia, czyli koc i kubek termiczny, wszystko opatrzone naszymi logotypami. A już teraz numer, w którym czuć wiosnę i nie tylko, to klasyka rocka od Toma Pettiego w Rock Radiu.

0: To brzmienie lat 80. jest nie do podrobienia, to Ultravox w Rock Radiu. Za 17 minut będzie 12, a że już o tych latach 80. wspomnieliśmy, no to sobie jeszcze ich trochę posłuchamy. Ich, to znaczy muzyki właśnie z tamtej dekady. Za chwilę kawałek, który skomponował Giorgio Moroder i który trafił ostatecznie na ścieżkę dźwiękową do filmu Top Gun. Natomiast zanim on trafił na tę ścieżkę dźwiękową, to kolejni artyści przerzucali się tym numerem jak gorącym ziemniakiem, bo jedni nie chcieli, inni nie potrafili nagrać, a w przypadku jeszcze innych były tam jakieś zawirowania prawne. Ostatecznie ten numer wziął i nagrał Kenny Loggins, no i nagrał go bardzo dobrze, no także do tej pory on brzmi bardzo przyjemnie. Już za chwilę go sobie posłuchamy, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prani w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Co za dzień.
12: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
20: Po reklamie.
21: Rock Radio.
22: Klasyka.
21: Klasyka rocka.

0: Proszę bardzo, taka sentymentalna podróż do początku lat 90. i ją zafundował nam zespół Ugly Kid Joe. W newsach o 12 sprawdzimy, gdzie jeszcze dziś możemy się spodziewać burz, a po 12 posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka prosto z lat 80. w Rock Radio.
1: Reklama.
2: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
3: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
2: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
3: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
4: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
6: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Została ostatnia reklama.

0: Po reklamie. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach. W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch wleci klasyka polskiego rocka od Mr. Zup, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Potężna fala upałów w zachodniej Europie, u nas chłodniej, ale burze. Związkowcy z Dino zapowiadają kolejne blokady w całym kraju. Wieczorem w Lipsku finał piłkarskiej Ligi Konferencji.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Potężna fala upałów na zachodzie Europy. Termometry pokazują prawie 40 stopni. Najgoręcej jest we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Minister zdrowia Francji przestrzega, by nie lekceważyć upałów.
3: Wzrost temperatury jest bardzo gwałtowny, co powoduje zmęczenie organizmu. Słuchajcie swojego ciała. Ograniczcie spożycie alkoholu, nie chodźcie pływać, zmniejszcie aktywność fizyczną, zwłaszcza w najgorętszych porach dnia.
2: W Polsce termometry pokażą dziś maksymalnie 26 stopni. Możliwe są też burze, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu. W południowych, czyli głównie górskich powiatach tych regionów za pół godziny zaczną obowiązywać ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Oprócz burz spodziewajcie się ulew i silnego wiatru, a miejscami też gradu. Pod wieczór pogoda ma się uspokoić. Dziś ostatni dzień trzydniowego protestu przed siedzibą Dino w Krotoszynie, a związkowcy już planują kolejne, i to w całym kraju. Niewykluczone, że już w przyszłym miesiącu też zamierzają blokować dojazd, tym razem jednak do centrów logistycznych sieci dyskontów.
4: Będzie zajęcie pasa ruchu drogowego w dłuższym czasie. To nie będzie tak jak w tym przypadku pół godziny, tylko to będą wielogodzinne blokady, jak nie całodobowe.
2: Zapowiada przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Związkowcy domagają się m.in. podwyżek dla pracowników, chcą też uruchomienia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zwiększenia zatrudnienia, bo obecni pracownicy są przeciążeni obowiązkami. A za godzinę rusza pikieta środowiska akademickiego przed Sejmem. Apeluje do rządu o poprawę wynagrodzeń najmłodszych naukowców. Protestujący chcą też zwiększenia finansowania szkolnictwa wyższego do 3% produktu krajowego brutto. W Londynie szefowie rządów Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą dziś traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
5: Obie strony podkreślają, że są świadome, że zagrożeniem strategicznym, także długoterminowym dla Polski, dla Wielkiej Brytanii, dla NATO jest Rosja.
2: Mówi premier Donald Tusk. To kolejne z serii dwustronnych partnerstw zawieranych przez polski rząd z innymi państwami. Ostatnio m.in. z Francją. Na czerwiec zaplanowane jest podpisanie umowy z Niemcami. Zapowiedziano też pracę nad nową umową z Włochami. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Konferencji. W Lipsku zmierzą się angielski Crystal Palace i hiszpańskie Rayo Vallecano. Więcej o spotkaniu Mateusz Stanicki.
6: Oba kluby przebyły do finału podobną drogę, którą zaczęły od czwartej rundy eliminacji. Z tą różnicą, że Crystal Palace było dziesiąte w fazie ligowej i musiało wystąpić w barażu o awans do 1/8 finału, a Rayo zakwalifikowało się do tej fazy bezpośrednio z piątej lokaty. Hiszpańskiej ekipie pomogły w tym m.in. zwycięstwa nad Lechem Poznań 3-2 oraz Jagiellonią Białystok 2-1. Mimo to faworytem jest drużyna z Londynu. Stawką spotkania jest awans do fazy zasadniczej Ligi Europy, bo żadna z drużyn nie zapewniła sobie gry w pucharach poprzez lokatę w rozgrywkach krajowych.
2: Początek meczu w Lipsku o 21:00.
0: Newsy Kraków.
7: Paweł Chudzio. Przez najbliższe 3 miesiące, aż do przedterminowych wyborów, w Krakowem zarządzał będzie powołany przez premiera komisarz. Został nim Stanisław Kracik, jeden z zastępców Aleksandra Miszalskiego. To będzie kontynuacja rozpoczętych inwestycji i projektów oraz przygotowanie się do nowego budżetu. Liczę na dobrą współpracę z Radą Miasta, tak podkreśla komisarz Stanisław Kracik.
8: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem, ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
7: Kracik zapewnił, że nie będzie kandydował na prezydenta Krakowa. Z kolei odwołany w referendum Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata prezydentury i zapowiedział, że osobiście zamierza zaangażować się w nadchodzącą kampanię wyborczą. 1 czerwca ruszy sezon na kąpielisku na Zakrzówku. O bezpieczeństwo zadbają ratownicy wodni, ale pojawią się też 3 nowe ogólnodostępne koła ratunkowe. 2 przy kąpielisku, a 3 w pobliżu Centrum Sportów Wodnych.
0: Rock Radio 103,8 FM. Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa. Pogoda.
7: Aura zmienna dzisiaj w Krakowie. Spójrzmy za okno, no i przyjrzyjmy się temu, co w kolejnych godzinach będzie się działo w Krakowie, jak chodzi o pogodę. Jeżeli wybieracie się na spacer, no to lepiej zabrać parasole, bo specy od pogody zapowiadają, że dzisiaj właśnie opady deszczu również. Na termometrach natomiast maksymalnie do 25 stopni Celsjusza. Wiatr momentami mocniejszy, ciśnienie wysokie.
0: Rock Radio 103 i 8 FM. Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem, miło Cię widzieć po raz drugi.
0: Ciebie również miło widzieć i miło słyszeć. A o czym za chwilę usłyszą nasi słuchacze?
1: Nasi słuchacze już za chwilę usłyszą o płycie, która nie wyszła nigdy na płycie.
0: No w zasadzie tak, to znaczy wyszła na płycie, ale nie takiej, której my się byśmy wszyscy spodziewali.
1: Tak jest, no. Ale jaka to była płyta? Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
0: Jaka to była płyta i jaka to nie była płyta.
2: Rock Radio.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
1: Reklama.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Została ostatnia reklama.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Po reklamie.
12: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Numer, który działa również za kółkiem klasyka rocka od Lynyrd Skynyrd w Rock Radio. Za 28 minut będzie 13, więc my jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta. A dziś porozmawiamy o zespole Think i ich płycie Radar, a zaproponował nam tę płytę Diako w komentarzu na Facebooku. To jest zespół z Gdańska, trio dokładnie, grające noise rocka i grające pod koniec lat 80. aż do 2002 roku.
0: Muzycy zespołu Think byli nazywani pionierami noise rocka i tę kapelę tworzyli następujący artyści. Basista Ireneusz Swoboda, perkusista Tomasz Piotrowski oraz gitarzysta i wokalista Tomasz Swoboda. Później ci muzycy byli związani z innymi trójmiejskimi alternatywnymi zespołami, takimi jak Columbus Ensemble czy Emitter. I zespół Think pozostawił po sobie dwie płyty długogrające.
2: A ta, o której dziś mówimy, to jest ich pierwsza płyta.
0: Radar to po angielsku ster. I jest to materiał, jak wyczytaliśmy w internecie, inspirowany chicagowską szkołą noise rocka, ze szczególnym wskazaniem na takie kapele jak Shellac oraz Dazzling Killman.

0: Album Rudder pierwotnie wyszedł tylko na kasecie. W 2007 roku doczekał się wersji MP3, a w 2020 roku został wydany na winylu. Na kompakcie, z tego co wiemy, ta płyta się nie ukazała w ogóle.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.

No powiem wam tak, w sekrecie, więc nikomu tam nie zdradzajcie, że miałem sobie iść zrobić kawę, aż poleciał ten numer i się rozmyśliłem, dlatego że on jest tak naładowany energią, że człowiek ma problemy ze spokojnym usiedzeniem w miejscu. Klasyka rocka od Twisted Sister w Rock Radio. Za 18 minut będzie godzina 13, a jeżeli jeszcze wam mało tej energii płynącej z klasyki rocka, to świetnie się składa, dlatego że już za chwilę wleci prawdziwa petarda od Aerosmith, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Reklama.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castorama nie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Została ostatnia reklama. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
16: Po reklamie.
17: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: No, te solówki są po prostu bezbłędne, ale w sumie nie ma co się dziwić, to w końcu Gary Moore. W newsach o 13 sprawdzimy, za ile jutro będziemy tankowali na stacjach benzynowych, a po 13 posłuchamy sobie numeru, który ja po raz pierwszy usłyszałem w gimnazjum i od tego czasu uwielbiam do niego wracać. To będzie klasyka rocka od Rainbow w Rock Radio.
1: Rock Radio. Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Po reklamie.
1: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 13 posłuchamy kultowego numeru Rainbow. A teraz porcja świeżych newsów.
10: Areszt dla dwóch osób powiązanych z fałszywymi alarmami. Jutro ceny maksymalne paliw znów w dół, zwłaszcza diesla. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Powiemy, gdzie najczęściej się wybieramy.
1: Newsy Rock Radia.
10: Marcin Krzamiński. Śledczy próbują ustalić kolejne osoby związane z fałszywymi alarmami. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane na 3 miesiące. Chodzi o fałszywe zawiadomienia służb o konieczności interwencji w budynkach Telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego, mówi rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komisarz Marcin Zagórski.
11: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji i w konsekwencji myślę, że będziemy mogli za jakiś czas też powiedzieć o kolejnych naszych sukcesach.
10: Policja ma lada chwilę ująć sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał premier Donald Tusk. W tej sprawie śledczy nadal pracują, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros.
12: Nikt do tej pory nie usłyszał jeszcze zarzutów za to zdarzenie, z powodu wywołanie tego alarmu. Ono jest badane. Cały materiał dowodowy, łącznie z ostatnimi czynnościami, może się przyczynić do ustalenia, kto za to odpowiada.
10: Wracając do dotychczasowych zatrzymanych, to młodzi ludzie w wieku 19-20 lat wcześniej mieli już problemy z prawem. Sąd apelacyjny w Warszawie prawomocnie uniewinnił piosenkarza Michała Wiśniewskiego. Chodzi o zaciągnięcie w 2006 roku prawie 3 milionów złotych pożyczki w SKOK Wołomin na podstawie nieprawdziwych danych o dochodach. Wcześniej sąd pierwszej instancji skazał wokalistę na karę 1,5 roku bezwzględnego więzienia, ale według sędziów sądu apelacyjnego dopuścił się on obrazy przepisów postępowania, stąd wyrok uniewinniający artystę. Ceny maksymalne paliw jutro znów w dół, wynika z obwieszczenia resortu energii. Za litr 95 stacje nie będą mogły w czwartek domagać domagać się więcej niż 6 zł 31 groszy, to 9 groszy mniej niż dziś, a o 10 groszy tańsza będzie 98. Zapłacimy maksymalnie 6,86. Na olej napędowy potanieje aż o 18 groszy do 6 zł 57 groszy. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed salmonellą w partii suplementu Verdin Fix. Skażenie Sanepid wykrył w jednej z 5 próbek produktu. Numer skażonej partii znajdziecie na stronach GIS-u. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Z danych zebranych przez travellist.pl wynika, że prawie połowa rezerwacji to Bałtyk. Kolejne 10% to jeziora. W góry chce pojechać 1/3, a 7% planuje city breaki. Ceny trzymają poziom z zeszłego roku, ale tylko średnio.
13: Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
10: Mówi Eugeniusz Triasun z travellist.pl. Najtańsze są city breaki od niecałych 300 zł za parę za noc w hotelu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16. Pogoda.
10: Zagrzmieć może na południu Małopolski i Podkarpacia. Tam możliwe też ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. W pozostałych regionach będzie się też chmurzyć, miejscami może też pokropić. Na termometrach maksymalnie 15 stopni na wybrzeżu, 20 w centrum, nawet 26 na Podkarpaciu.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
15: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

jest jeden z bardziej klimatycznych numerów, nie tylko jeśli chodzi o klasykę rocka lat 70., ale w ogóle. Pink Floyd w Rock Radiu, 19 minut po 13, ale my oczywiście przy środzie nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka. Już za chwilę wejdziemy na wysokie obroty razem z kapitalnym kawałkiem od grupy Azyl P, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Reklama.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Została ostatnia reklama.
16: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
17: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
16: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
17: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
18: Po reklamie.
19: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba K.

No i nóżka sama chodzi. Klasyka rocka od Bon Jovi w Rock Radio. Jest dokładnie 13:30, więc tydzień już minął półmetek, do weekendu coraz bliżej, a jeżeli chcielibyście sobie, no niemal w samym środku tygodnia, zrobić taki przedsmak weekendu, no to warto, żebyście na przykład zajrzeli do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM. To jest w Krakowie, a to dlatego, że tam regularnie odbywają się stand-upowe imprezy. Wieczorem będziecie mogli tam, dziś wieczorem, będziecie mogli tam wpaść na open mic, czyli na imprezę, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. Na open micu przeważnie występują początkujący stand-uperzy, ale niewykluczone, że na scenie pojawi się jakiś znany komik z testem swojego premierowego materiału. Całość poprowadzi Zbychu Grabowski, start o 19:00, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl, a my już teraz słuchamy sobie bardzo klimatycznego numeru Emerson, Lake & Palmer w Rock Radio.

0: No i ta solówka jest niesamowita. Bardzo lubię klasy karaoke od Lady Punk w Rock Radio. A propos, na naszym Instagramie znajdziecie taki specjalny filmik, z którego dowiecie się o trzech niezwykłych ciekawostkach na temat Lady Punk. Na Instagramie. Na pewno będziecie zaskoczeni. Gwarantuję. A tymczasem już za chwilę w Rock Radio posłuchamy sobie takiego numeru, który to dwójka producentów, czyli Steve Schiff i Keith Forsey, napisali z myślą o filmie Klub Winowajców albo Skazani na Szkołę, no i zaproponowali nagranie tego numeru grupie Simple Minds. Panowie odmówili, stwierdzili, że oni by chcieli zagrać coś własnego, autorską kompozycję, no ale ostatecznie nagrali ten numer i dobrze się stało, dlatego że ten kawałek został chyba największym hitem grupy Simple Minds. Już za chwilę go sobie posłuchamy, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki,
2: tańsze koszyki.
0: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czeki dał.
0: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kilogram. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Została ostatnia reklama.
16: Biedronka bierze kaucję na

0: No i to się nazywa klimat. To klasyka polskiego rocka od Brygady Kryzysy. W newsach o 14 sprawdzimy, co dalej ze zatrzymanymi przez policję sprawcami fałszywych alarmów, a po 14 będzie jeszcze więcej klasyki rocka z początku lat 90. w Rock Radio.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Ford T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata. Została ostatnia reklama.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
1: Po reklamie.
2: W Rock Radio.
12: Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 14 wleci bardzo przyjemny numer Briana Adamsa, ale zaczniemy od wiadomości.
13: Mogą należeć do grupy przestępczej aresztowani w sprawie fałszywych alarmów. Potem mocny głos z Pałacu Prezydenckiego w sprawie związków partnerskich i księżycowe maszyny. Ich wizualizację zaprezentowała NASA.
2: Rock Radia.
13: Marcin Krzemiński. Dwóch mężczyzn aresztowanych w sprawie fałszywych alarmów może być częścią zorganizowanej grupy przestępczej. Takie informacje przekazała dziś rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej dla Warszawy Pragi Północ, Karolina Staros.
14: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
13: Sprawę bada już zespół policyjnych ekspertów złożony m.in. z kryminalnych, a także specjalistów od informatyki oraz cyberbezpieczeństwa. Dwóm aresztowanym mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura nie wyklucza dalszych aresztowań w tej sprawie. Mocna deklaracja z Pałacu Prezydenckiego. Nie ma i nie będzie zgody prezydenta Nawrockiego na legalizację związków partnerskich. Mówi o procedowanej w parlamencie ustawie szef gabinetu prezydenta. Ustawa ta wprowadza związki partnerskie do polskiego prawa, podkreśla Paweł Szefernaker.
15: Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, czyli zmienia cały system prawa w Polsce, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
13: Dziś w Sejmie drugie czytanie, jeszcze w tym tygodniu planowane jest głosowanie. Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry kultury Marty Cienkowskiej. Nie podoba im się przyjęcie przez rząd projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Według polityków wprowadzane są kolejne dopłaty na pseudodzieła, sztuki obsceniczne, nie mające nic wspólnego z realną kulturą. Zachodnia Europa walczy z upałami, wysokie temperatury także w Polsce. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania przygotowuje się na prawie 40 stopni. We Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce też robi się coraz cieplej. Jak przetrwać gorące dni? O tym Szymon Kępka.
1: W upalne dni lekarze przede wszystkim podkreślają nawodnienie. Należy pić wodę regularnie, także zanim poczujemy pragnienie. Warto też sięgać po lekkie posiłki i uzupełniać elektrolity, szczególnie przy dużym poceniu, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Michał Sutkowski.
4: Wyczerpanie cieplne, to jego jest najwięcej i to jest takie najbardziej charakterystyczne, a to są te osoby, które mdleją przy przystankach autobusowych. To jest związane po prostu z brakiem nawodnienia.
1: W najgorętszych godzinach dnia, zwykle między 11 a 16, najlepiej ograniczyć przebywanie na słońcu. Przyda się też lekkie ubranie i nakrycie głowy.
13: NASA przedstawiła wizualizację lądowników zrobotyzowanych, skaczących dronów i pojazdów, które zamierza wysłać na Księżyc w ramach planów budowy bazy księżycowej. Pojazdy ma zbudować m.in. Blue Origin, czyli firma twórcy Amazona, miliardera Jeffa Bezosa. Stany Zjednoczone chcą ponownie wysłać Amerykanów na Księżyc przed końcem kadencji prezydenta Donalda Trumpa w 2029 roku.
2: Pogoda.
13: Najchłodniej na wybrzeżu, tam miejscami zaledwie 15 stopni, w centrum 20, na Podkarpaciu nawet 26. Ale właśnie na południu tego regionu, a także Małopolski, możliwe burze, może mocno wiać, może też padać ulewny deszcz, a miejscami niewykluczony grad. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć, może też miejscami pokropić.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Numer, który skutecznie dodaje energii na resztę dnia. Klasyka rocka od Blondie w Rock Radio 20 minut po 14 i to wcale nie jest nasze ostatnie słowo w temacie takiej energetycznej klasyki rocka. Już za chwilę petarda od grupy Europe. To jest numer, który znalazł się na ich płycie The Final Countdown, ale nie jest to bynajmniej kompozycja tytułowa, no bo to jest także kawałek, który trafił na ścieżkę dźwiękową do mało znanego szwedzkiego filmu On the Loose. Już za chwilę Europe, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kalerzyk.

0: No i takie rzeczy usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Grand Funk Railroad. W Rock Radio jest 14.30, więc jutro o tej porze od 202 notowania klasycznej dziesiątki będą nas dzieliły raptem 3,5 godziny, a to dlatego, że to już jutro poznamy 10 utworów wyłonionych dzięki waszym głosom. Cały czas możecie mieć realny wpływ na kształt klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. No, jak to zrobić? No, wystarczy wejść na rockradio.pl i zagłosować na swojego faworyta, a jest z czego wybierać, bo znajdziemy tam numery m.in. T. Love, The Doors czy Toy Dolls, ale do klasycznej dziesiątki możecie zgłaszać także swoje własne propozycje. Klasyczna dziesiątka startuje jutro o 18, a my codziennie od poniedziałku, no do czwartku, do piątku, codziennie o tej porze, czyli o 14.30 słuchamy kolejnych propozycji do klasycznej dziesiątki. No i już teraz, no moim zdaniem jeden z lepszych coverów w historii muzyki rockowej, The Rolling Stones w Rock Radio.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

0: Ten numer jest tak zaaranżowany, że moim zdaniem kompletnie się nie zestarzał, to chciałem powiedzieć, a ma już ponad 4 dychy na karku, ale w ogóle tak to działa w przypadku numerów tej właśnie kapeli, czyli The Police. W Rock Radiu sobie słuchamy takich przyjemnych numerów. 19 minut do 15, a my już za chwilę posłuchamy kawałka, który znalazł się na 9 solowej płycie Iggy Popa Brick by Brick, ale w tym numerze Iggy Pop nie śpiewa solo, dlatego że towarzyszy mu wokalistka grupy The B-52s, czyli Kate Pearson. Już za chwilę ten numer zabrzmi, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego tu wszystko jest takie kolorowe?
3: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
2: Wow, mogę być operatorem koparki.
3: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
2: A Rabel też tu będzie?
3: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny dzień dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
14: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
15: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Została ostatnia reklama.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
18: Barbara, kupiłem taniej.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
20: Po reklamie.
21: To jest
20: Rock Radio.
21: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: To jest bardzo klimatyczny numer. Bardzo go lubię. Klasyka rocka w Rock Radio. W studiu jest już Mariusz Telmaszczyk, gdyż jest już prawie godzina 15.
1: Tak jest, niespóźniony jestem.
0: Bardzo dobrze. Po 15 wiem, że będą trwały poszukiwania rock'n'rollowca dnia.
1: Otóż to, więc jeśli chcielibyście zgarnąć nasz koc Rock Radia, a także termos Rock Radia, takie gadżety Rock Radia na was czekają na rock'n'rollowca dnia. Dzielcie się swoją bądź nie swoją historią. Możecie opowiadać, dzwonić 224-044-066 albo wysyłać głosówki, na które czekam na Messengerze Rock Radio. No i też dzisiaj w naszym rokowym kalendarium rok 2002. No i właśnie, co wydarzyło się, jaka wtedy pojawiła się płyta na polskim rynku, dodam, no to dowiecie się po 17.
0: Po 15 za sterami Rock Radia Mariusz Telmaszczyk, ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś, ponownie słyszymy się jutro od 10. Trzymajcie się, pa!
2: Rock Radio.

0: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa.
1: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
2: Dzień dobry, godzina 15. Mariusz Stelmaszczyk ze Starami Rock Radia i za chwilę po newsach i pogodzie to co najlepsze, a więc klasyka rocka. Między innymi zespół Hey Pink Floyd, a także Ozzy Osbourne.
3: Iga gra dalej. Za chwilę doniesienia z wielkoszlomowego turnieju w Paryżu. Potem prawomocne dożywocie dla zabójcy Wiktorii z Bytomia i o rozbiórce bramek autostradowych na Opolszczyźnie.
1: Rock Radia.
3: Marcin Krzemiński. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Polska tenisistka pokonała Sarę Bejlek z Czech, o czym wprost z Paryża Przemysław Pozowski.
4: Iga Świątek wygrała 6-2, 6-3 z młodą, 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która sprawiła jej trochę kłopotów, ale przede wszystkim Iga Świątek była dziś troszkę nerwowa jednak na korcie, bo sporo tych niewymuszonych błędów, w sumie 38 naliczyli organizatorzy turnieju. Rzeczywiście i wyrzucała forehandy atakując, i wyrzucała backhandy, i też popełniała podwójne błędy serwisowe, bo ich nazbierała 6. Ale w godzinę i 33 minuty pokonała Czeszkę.
3: A teraz Iga czeka na zwyciężczynię trwającego już meczu Magdalinet z Jeleną Ostapenką. Dodam, że dziś też na korcie w Paryżu zobaczymy Magdalenę Fręch. Są natomiast nie najlepsze wieści z turnieju deblowego. Katarzyna Piter wraz z Meksykanką Renatą Zarazułą odpadły w pierwszej rundzie zmagań, przegrały z Hiszpanką Christiną Buxą i Amerykanką Nicole Meijer Martinez. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał karę dożywocia dla Mateusza H., skazanego za gwałt i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Mężczyzna będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie dopiero po 40 latach, no ale jeśli tak się stanie, to i tak będzie musiał przymusowo trafić do zakładu psychiatrycznego, bo jak uznali biegli, ma zaburzenia osobowości i prawdopodobne jest, że znów zabije. W praktyce więc nigdy nie wróci na wolność.
5: Ma pewne walory, cechy kary eliminacyjnej.
3: Powiedział sędzia Aleksander Sikora, który nie uznał młodego wieku i niekaralności za okoliczności łagodzące, podkreślając, że Mateusz H. planował zabić przypadkową osobę, a o losie ofiary zdecydował rzut monetą. Teraz Szczecin, gdzie w sądzie okręgowym ruszył proces w głośnej sprawie tragedii w Międzyzdrojach. Dożywocie grozi Patrykowi F., oskarżonemu o to, że ponad 2 lata temu, w grudniu 2023 roku, zabił samochodem 3-osobową rodzinę. Będąc pod wpływem środków odurzających i jadąc około 130 km na godzinę po mieście, wjechał w spacerujących chodnikiem pieszych. Na miejscu zginęli matka, ojciec i syn. Córka trafiła z lekkimi obrażeniami do szpitala. Premierzy Polski i Węgier Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dotyczy współpracy militarnej, w tym wspólnych ćwiczeń wojskowych, a także kooperacji przemysłów zbrojeniowych. Dwie firmy chcą likwidować bramki na opolskim odcinku autostrady A4, złożyły oferty w przetargu ogłoszonym przez drogowców i obydwie te oferty są niższe niż 5 milionów złotych, czyli mieszczą się w założonym budżecie. Teraz komisja przetargowa zdecyduje, komu powierzy to dość ciężkie zadanie, bo chodzi o rozbiórkę wiat, wysp oraz kiosków stacji poboru opłat zlokalizowanych na 6 węzłach. No i sprawienie, by wszystko to potem pasowało do reszty autostrady. Wykonawca będzie miał na to 12 miesięcy.
1: Rock Radio. Co jest grane w Krakowie?
6: Paweł Chudzio, witajcie. Zaczniemy filmowo od cyklu Filmy Wszechczasów w kinie pod Baranami. Na ekranach pojawia się klasyka kina. Dziś świetny film, moim zdaniem przynajmniej, Północ, Północny Zachód Alfreda Hitchcocka. Film sprzed 67 lat. Dla tych, którzy lubią filmy Hitchcocka, jutro będzie też okazja, by zobaczyć kolejny obraz, Psychozę. Jeszcze w temacie filmowym, na początku czerwca do kina pod Baranami wróci Podziemny Krąg, osobliwa gatunkowa hybryda, w której elementy rodem z czarnej komedii sąsiadują z motywami typowymi dla psychologicznego thrillera. Pokazy będą 4, 5 i 6 czerwca. Zerkamy do Ice Kraków, tam w piątek koncert 10 tenorów Dla Ciebie, Mamo. W repertuarze zarówno ponadczasowe klasyki, jak i wzruszające utwory o miłości, wdzięczności i bliskości. A w niedzielę Ice zamieni się w wielki plac zabaw. Impreza z myślą o dzieciakach głównie. Dzień dobry, Ice Kraków.
1: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
3: Najpogodniej na zachodzie, w pozostałych regionach może się chmurzyć, może pokropić też deszcz, a na południowym wschodzie niewykluczone burze. Na termometrach maksymalnie 15 stopni na wybrzeżu, 20 w centrum, 26 na Podkarpaciu.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmacher.

0: Ależ tego się dobrze słucha, bo to jest Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, zespół The Sweet. Natomiast też dzisiaj macie szansę zgarnąć zestaw gadżetów Rock Radia, bo mam dla was i termos Rock Radia, a także koc Rock Radia i możecie stać się posiadaczami właśnie takich gadżetów, tym bardziej, że niebawem czeka nas długi weekend. W jaki sposób możecie je zgarnąć? Poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia. Opowiadajcie swoje bądź zasłyszane historie. 2 2 4 4 0 66, albo no właśnie, wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia, a tak było wczoraj.
1: Cześć, dzwonię w sprawie konkursu na Rock'n'Rollowca Dnia. Chciałem się z wami podzielić moją historią z ubiegłej soboty. Kupiłem sobie parę części do roweru i byłem niezwykle zadowolony, że udało mi się to szybko wymienić. Postanowiłem więc w klapeczkach zrobić jedno kółko wokół domu, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. Niestety zapomniałem, że 2 godziny wcześniej razem z sąsiadem robiliśmy pewne prace przy płocie i przeciągnięty był przedłużacz kabla.

0: kabel do prądu właśnie do płotu, mniej więcej na wysokości 1,60 m, i ja w ten kabel wjechałem. Efekt: kilka godzin na sorze, podbite oko i trzy szpy w nodze. Teraz wyglądam mniej więcej tak, jakbym wrócił z pogowania na solidnym koncercie rockowym. Pozdrawiam.
1: A łapie wszystko boli.

0: I to jest Rock Radio i to jest Klasyka Rocka. Podczas tego popołudnia ktoś siedzi w pracy, no to odlicza też do godziny 16, ale obiecuję, że przy takich dźwiękach to ten czas minie naprawdę bardzo szybko i przyjemnie, bo za chwilę między innymi zespół Hey, a także Pink Floyd.
1: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmasz.

zespół Hej Misie, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego środowego popołudnia. Natomiast proszę Państwa, pojutrze po 18:00 klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów. To będzie już, uwaga, uwaga, 102 dotowanie, które nie odbędzie się bez Waszych głosów, więc śmiało wchodźcie na rockradio.pl, głosujcie na numery, które chcecie usłyszeć, a jeśli czegoś Wam brakuje, no to też jesteśmy otwarci na Wasze propozycje. Podsyłajcie je pod postem na radiowym Facebooku. My też je gramy oczywiście dla Was codziennie po godzinie 14:00. Na teraz Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: I człowiek już wie, słysząc taką gitarę, kto to się pojawił. Eric Clapton, Bad Love, Rock Radio i klasyka rocka. Facet, który zresztą zagrał swój koncert blisko miesiąc temu. W Polsce pojawił się, zagrał w Krakowie. Natomiast jeszcze obiecuję, że do godziny 16 będzie czego posłuchać. Będzie można sobie umilić ten czas jeszcze w pracy, bo między innymi czeka na was oddział zamknięty YouTube czy też Queen. No i pamiętajcie, że Rock Radio również znajdziecie, mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach.
1: Tu Rock Radio.
2: Reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, el tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki el tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl plus, więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jedziemy.
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
18: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: RMFFM Klasyki Rocka. Ten kawałek powinien znać i to bardzo dobrze, a więc grupa Queen, Bohemian Rhapsody. Podczas tego popołudnia dobijamy do godziny 16. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, co też z pogodą, a potem też każdy z was wracając z pracy będzie mógł zrobić głośniej, bo pojawi się pan Bruce Springsteen, zespół ONA czy też R.E.M.
1: Rock Radio. Klasyka Rock.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
5: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
6: Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 16 i po newsach i pogodzie będę miał coś dla was, żeby się odprężyć i nie denerwować. Stojące w korkach, wracające z pracy do domu, zagramy świetną klasykę rocka, m.in. Bruce'a Springsteena, a także Oena.
7: Uniewinniony żołnierz, który strzelał na granicę z Białorusią. Wrócimy też do protestu naukowców przed Sejmem i do fali upałów w Europie. W Portugalii blisko 40 stopni.
5: Rock Radia.
7: Marcin Krzemiński, niewinny żołnierz, który 2 lata temu na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie garnizonowym w Lublinie. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
8: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tu żadnych wątpliwości.
7: Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura może złożyć apelację. Prokurator zawnioskował do sądu o wyłączenie sędzi Joanny Grabowskiej, wyznaczonej do sprawy rozpoznania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Chodzi o posiadane przez sędzię akcje TV Republika, w której Zbigniew Ziobro został zatrudniony jako korespondent, informuje prokuratura krajowa. Na to może wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronności sędziego, niezależnie od tego, czy brak bezstronności rzeczywiście zachodzi. Rządzący, czas wziąć się do roboty i znaleźć pieniądze na polską naukę. Takie hasła było słychać na proteście naukowców pod Sejmem. Badacze i pracownicy naukowi z całej Polski domagali się wyższych wynagrodzeń, stabilności zatrudnienia i przeznaczenia 3% PKB na polską naukę.
9: Widzę, że ma pani skarbonkę. Pusta.
10: Pusta totalnie.
9: Jak nauka polska?
10: Dokładnie.
9: A pan ma na koszulce Marię Skłodowską-Curie, tak? Też z tą świnką skarbonką, zapewne też pustą.
11: Tak, no dokładnie. My tutaj walczymy o to, żeby przede wszystkim młodzi pracownicy, nie, i doktoranci, żeby mieli za co po prostu żyć, żeby mogli i chcieli zostać w Polsce, żeby chcieli pracować dla polskiej nauki.
7: Mówili Cezaremu Jaszczykowi uczestnicy protestu. Zapowiadają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów i nie zajmie się polską nauką na poważnie, wrócą na ulicę. Fala upałów w Europie. Na Wyspach Brytyjskich temperatura przekracza 30 stopni. W środkowej Portugalii w południe miejscami słupek rtęci sięgał z kolei 38 stopni. W kraju tym alert do mieszkańców wydały służby medyczne. Zalecają, by unikać przebywania na słońcu i dbać o nawodnienie organizmu. Taka pogoda jest też niebezpieczna dla przyrody, mówi dr Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
12: Terminuje suszę globową, wzrasta ryzyko pożarów. Kraje takie jak Hiszpania czy też Portugalia, liczba tych pożarów, także powierzchnię obejmują, zdecydowanie się zwiększyła.
7: W Polsce dziś też dość wysokie wartości, ale poniżej 30 stopni na południowym wschodzie kraju. Tam też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mniej cukrów, więcej serów. Takie zmiany w żywieniu zanotował GUS w swoich statystykach. W zeszłym roku Polacy jedli o prawie 4% więcej serów i twarogów, a także więcej tłuszczów zwierzęcych i makaronu. Spadło natomiast i to o 14,5% spożycie cukru.
5: Rock Radio. Co jest grane w Krakowie?
13: Paweł Chudzio, witajcie. Na początek zajrzymy do kina Mikro, gdzie jutro cykl Najlepsze z najgorszych. Do zobaczenia będzie Zemsta embriona. Horror, który szybko zmienia się w groteskowy dramat i festiwal fatalnych decyzji. Film przez lata krążył niemal wyłącznie na kasetach VHS, zdobywając kultowy status nie dlatego, że jest dobry, ale dlatego, że jest konsekwentnie dziwny, no i niepodrabialny. Jeszcze filmowo, bo w niedzielę rozpocznie się 66. Krakowski Festiwal Filmowy. Najważniejsze w Polsce święto kina dokumentalnego, krótkometrażowego. pełnometrażowego i animowanego. Festiwalowe pokazy odbędą się w krakowskich kinach studyjnych. Zobaczymy blisko 200 filmów z całego świata, ponad 100 premier. Będą nowe sekcje programowe, wybitni twórcy i wydarzenia dla publiczności oraz branży. Zaglądamy na scenę Teatru 100. Dziś Małe zbrodnie małżeńskie w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego, a jutro Nasze żony, czyli spektakl nie tylko o mężczyznach.
0: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
7: Wieczorem chmurzyć będzie się tylko na wschodzie i południowym wschodzie. Tam może miejscami przelotnie padać deszcz, lokalnie możliwe też burze z gradem. Na termometrach maksymalnie 15 stopni na wybrzeżu, 20 w centrum, 26 na Podkarpaciu. W nocy może pokropić na krańcach północno-wschodnich.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

prawdziwy głos Ameryki, a więc pan Bruce Springsteen, Born in the USA, podczas tego popołudnia z Rock Radiem i Klasyką Rocka. Natomiast proszę państwa, codziennie po godzinie 12 w Rock Radiu białe kruki klasyków rocka, więc nasz duet Ola Konopka i Kuba Kaleta rozkładają na czynniki pierwsze wasze muzyczne rockowe polecajki, na które czekamy pod postem zarówno na Facebooku Rock Radia, a także Instagramie. Może to być płyta, może to być singiel albo dany artysta, o którym chcielibyście dowiedzieć się nieco więcej, więc jutro spodziewajcie się premierowego odcinka po godzinie 12. Co będzie, nie zdradzam, ale zdradzić mogę, że w tej sekundzie Oena i drzwi w Rock Radio dla was zagram.

0: Absolutnie jeden z moich ulubionych zespołów, których nigdy nie dane było mi zobaczyć na żywo. No i prawdopodobnie tak już się nie stanie. R.E.M. Losing My Religion. Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia. Natomiast, proszę Państwa, oprócz tego, że można sobie humor poprawić, kiedy przebijacie się przez korki słuchając takiej rockowej muzyki, no to też możecie zgarnąć gadżety Rock Radia. Mam dla Was termos Rock Radia i koc Rock Radia, a poszukiwany jest rock and rollowiec dnia, więc śmiało dzwońcie i opowiadajcie swoje bądź zasłyszane historie. Tak jest. Może to być coś związanego z pamiętnym weekendem, koncertem, a może coś wydarzyło się podczas matur waszych dzieciaków. No to się dzielcie 2 2 4 4 0 66 albo też Messenger Rock Radia do waszej dyspozycji. Wysyłajcie głosówki, a za chwilę też Tilt, a także The Cranberries.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
6: Została ostatnia reklama.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.
10: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: I tak brzmi Rock Radio i klasyka rocka The Trucks podczas tego popołudnia, podczas którego możecie wzbogacić się o zestaw gadżetów Rock Radia. Tak jest, mam dla was termos Rock Radia i koc Rock Radia. A w jaki sposób? No tuż poszukiwany jest rockendrowiec dnia. Dzielcie się swoimi bądź zasłyszanymi historiami. Czekam do godziny 18:00. 2 2 4 4 0 66 albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Halo, halo, jaka propozycja?
1: Cześć. Ja w sprawie rock'n'rollowca dnia. Okay. Moja historia wydarzyła się 20 lat temu. Mm-hmm. Prowadziłem sklep spożywczy z moją mamą i pojechaliśmy sobie na zakupy do takiego sklepu dużego. No i chodzimy tam po tym sklepie sobie, szukamy wszystkich rzeczy z listy. No i w pewnym momencie jesteśmy w alejce, gdzie są flaczki, fasolki i takie tam różne inne rzeczy z słoiku. No i tak jest tam dość nawet sporo ludzi w tej alejce i tak nagle czuję coś tak zaleciało i tak mówię, ale tu śmierdzi. I moja mama na cały głos mówi, bo ja piardłam. W związku z tym chciałbym ją wytypować na takiego rokontrolowca.

0: Crazy, Crazy Nights, a więc zespół Kiss, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia. Natomiast obiecuję, że jeszcze do godziny 17 każdy z was będzie mógł wysłuchać grupy Aerosmith czy też Joy Division. No i pamiętajcie, że gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, no to Rock Radio również znajdziecie poprzez apkę Rock Radio na waszych smartfonach.
1: Rock Radio, Klasyka Rocka.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
15: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
16: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: A co tam w Carrefourze?
19: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak załowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
20: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
20: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
23: Została ostatnia reklama.
24: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
25: Po reklamie.
26: Rock Radio. Drodze.
27: Na północnym wschodzie i na południu może dziś przelotnie jeszcze popadać deszcz. Noc będzie raczej pogodna, choć nieco chłodniejsza, bo 10 do 5 stopni, a jeszcze kolejnej nocy temperatura może spaść do 2 kresek na plusie. Na krajowej 65 utrudnienia na odcinku Białystok-Bobrowniki. Motocyklista zderzył się z osobówką, droga może być tu jeszcze zablokowana.
26: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Człowiek sobie przypomni teledysk do tej piosenki, to naprawdę można się rozmarzyć. Aerosmith i Crazy Rock Radio i Klasyka Rocka. Dobijamy do godziny 17:00, za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, co dalej z pogodą, a potem też świetna Klasyka Rocka po 17:00, między innymi Stones i In Excess, a także w naszym rockowym kalendarium zajrzymy do roku 2002.
1: Rock Radio.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku. Bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Po reklamie.
1: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Na zegarach godzina 17, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę między innymi In Excess i The Rolling Stones, a w naszym rokowym kalendarium zajrzymy do roku 2002.
12: Pożar w Obornikach w Wielkopolsce, jest ważne rządowe ostrzeżenie. Będzie polsko-polski pojedynek w Paryżu Linet Świątek. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej.
1: Rock Radia.
12: Marcin Krzemiński. Pożar hali produkcyjnej w Obornikach pod Poznaniem. Wybuch na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku, bo znajduje się tam m.in. ocynkownia. Zmaga się z nim 40 jednostek Straży Pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale ogień może zagrażać sąsiednim halom. Część terenu przy obiekcie jest zalesiona. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Obornik i okolic alert. Apeluje w nim o zamknięcie okien i drzwi, niezbliżenie się do miejsca, gdzie trwa akcja gaśnicza, no i by w ogóle w miarę możliwości pozostać w domu. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magdalinet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czeka ją pojedynek z Igą Świątek. O szczegółach prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
13: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magdalinet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2. Ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
12: Przypomnę, że Iga Świątek też wywalczyła dziś awans. Pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. Z Magdą Linet o czwartą rundę zagra prawdopodobnie w piątek. Ceny maksymalne paliw jutro znów w dół, wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Za litr 95 stacje nie będą mogły w czwartek domagać się więcej niż 6 zł 31 groszy. To 9 groszy mniej niż dziś. No 10 groszy tańsza będzie 98. Zapłacimy maksymalnie 6,86, a olej napędowy potanieje aż o 18 groszy do 6 zł 57 groszy. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej, a prezydent już zapowiada, że jej nie podpisze. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiSu, który ma takie obawy.
14: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
12: Koalicja mimo to zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą o niej rozmawiać z Pałacem Prezydenckim. Od 1 czerwca zapłacimy za parkowanie w pobliżu Puszczy Kępinoskiej. Na razie zmiana dotknie 2 z 19 miejsc, gdzie można zostawić auto, mówi rzeczniczka Puszczy Magdalena Kamińska.
15: Na parkingach w Roztoce i w Granicy koszty wszystkiego generalnie wzrastają. Zmiany zazwyczaj spotykają się z tym, że turyści są niezadowoleni. My natomiast podkreślamy, że alternatywą pozostaje też możliwość korzystania z transportu publicznego.
12: Opłaty w Granicy i Roztoce będą przyjmowane w parkometrach.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16. Pogoda.
12: Nocą na ogół pogodnie, ale na północnym wschodzie może pokropić deszcz. Na termometrach na ogół od 5 do 8 stopni, na wybrzeżu i wschodzie około 10, chłodniej na Przedgórzu Sudeckim, tam zaledwie tylko 3.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: absolutnie jeden z najbardziej charakterystycznych motywów, jeśli chodzi o zespół The Rolling Stones, Paint It Black, podczas tego popołudnia. A my teraz zaglądamy do rokowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W Rock Radio zaglądamy do roku 2002. To wtedy Adam Małysz wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Polska reprezentacja po 16 latach przerwy zagrała na piłkarskich mistrzostwach świata w Korei i Japonii. Pojawiła się też po raz pierwszy komedia Dzień Świra Marka Koterskiego. W 2002 roku odbyła się też 74. ceremonia wręczenia Oscarów i główną nagrodę za najlepszy film zgarnął Piękny Umysł. Z kolei w tym samym roku premierę miał film Harry Potter i Komnata Tajemnic. W 2002 roku ukazały się też następujące krążki: Queens of the Stone Age, Song for the Deaf, Foo Fighters One by One, czy też Red Hot Chili Peppers wydali By the Way. Natomiast dokładnie 27 maja 2002 roku ukazał się piąty studyjny album zespołu Mysłowic zatytułowany Korowa Milky Bar. Jak

Kibari jest komentarzem na temat ówczesnej sceny politycznej oraz sytuacji przedunijnej w Polsce, a sam tytuł został zaczerpnięty z kultowej mechanicznej pomarańczy Stanleya Kubricka. Zespół stara się tutaj zabrać słuchacza w podróż po ciemnych zakamarkach ludzkiej psychiki, alienacji, depresji i zgubienia w świecie mediów, reklam i emocjonalnej pustki. To na tej płycie znajdziemy takie numery jak Acidland, Chciałbym umrzeć z miłości, czy też Sprzedawcy marzeń.

0: musisz.
1: Co ciekawe, panowie z Mysłowic wydali anglojęzyczną wersję tej płyty z myślą o rynku międzynarodowym. Album ukazał się głównie w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: I tak brzmi Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego późnego już popołudnia. Afryka, dokładnie tak. Natomiast też dzisiaj pamiętajcie, że macie szansę zgarnąć zestaw gadżetów Rock Radia. Czeka na was termos Rock Radia i koc Rock Radia, dokładnie czeka na rock'n'rollowca dnia. Więc dzielcie się historiami swoimi albo cudzymi, ale godnymi anteny Rock Radia. Dzwońcie, nagrywajcie się 2 2 4 4 0 66 albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Jeszcze przez chwilę czekam. No i też obiecuję, że za moment zagram Judas Priest, a także Nirvana.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Została ostatnia reklama. Jeszcze więcej modowych okazji. Z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
7: Tylko do 30 maja czekają na ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
6: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
7: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
6: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie Designer Outlet Kraków.pl w zakładce oferty.
8: Po reklamie.
9: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Oj, grunge'owe klimaty nigdy, nigdy mi się nie znudzą. Nirvana, In Bloom, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego późnego już środowego popołudnia, podczas którego poznamy rock'n'rollowca dnia i osobę, która zgarnia zestaw gadżetów Rock Radia, więc nasz termos Rock Radia, a także koc Rock Radia. Halo, halo?
1: Witam, chciałbym wziąć udział w konkursie na rock'n'rollowca dnia. Sytuacja była następująca. Tak. Jakiś czas temu wchodzę do sklepu, żeby kupić sobie jakieś wędlinki na śniadanie, do bułeczek. I tak szukam wzrokiem i nagle czytam: sztuka mięsa z kota. Myślę sobie, fajnie, może coś nowego, coś spróbować. Poprosiłem panią: sztukę mięsa z kota, tam ileś plasterków. Pani się tak na mnie dziwnie spojrzała, że sobie jaja robię. Ale odwróciła tą kartkę z wbitą ceną i nazwą. I faktycznie sztuka mięsa z kota. Więc pani zgłupiała, poleciała na zaplecze do kierowniczki. I za chwilę pani kierowniczka wraca, tłumacząc się, że to powinno tam być napisane: sztuka mięsa z kotła. A niestety pani, jak brała tą cenę, wyjmowała z wędliny, żeby ją pokroić, to ciągle chwytała palcem w jednym miejscu i ta literka ł się wytarła. Także autentycznie tam było napisane: sztuka mięsa z kota. Poprosiłem, zjadłem tego kota, bardzo mi smakował. Wszystkim polecam. Hell yeah!
2: Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. Ekstra.
3: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

The Hooters, Satellite, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia. Wy też pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach. A do godziny 18 na pewno pojawi się Eric Clapton i zespół Guns N' Roses.

0: Reklama.
1: Historia Audi Kraków Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Tylko teraz kup z MyMediaMarkt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. MediaMarkt.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jeszcze więcej modowych okazji. Z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
2: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
1: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
2: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
1: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty. Została ostatnia reklama.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
8: Rock Radio w drodze.
9: Alert przed burzami. Jeszcze do 18.30 obowiązuje na południu Polski. Przelotnego deszczu można się dziś również spodziewać na północnym wschodzie. Noc raczej spokojna. Jutro nieco chłodniej, bo przeważnie od 18 do 20 stopni, do 22 na Dolnym Śląsku. Na trasie S6 noga z gazu na odcinku między węzłami Bielice Dobre na Pomorzu Zachodnim w stronę Szczecina. Dachowanie osobówki mogą tu być jeszcze utrudnienia w ruchu.
7: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
8: To jest
2: Rock Radio.
8: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Rock Radiem i klasyką rocka. To była grupa RM Jam, Black Betty. Dobijamy do 18, za chwilę newsy Rock Radia i pogoda, a potem wraca m.in. z The Doors i U2, a więc jak najbardziej klasyką rocka, którą znajdziecie również mając apkę Rock Radia na waszych smartfonach.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
5: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
4: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
5: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
8: masz. Po reklamie.
9: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
10: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio świetna rockowa muzyka, klasyka rocka, między innymi U2, a także The Doors. Teraz newsy i pogoda.
11: Po proteście naukowców ministerstwo przyznaje im rację, ale bez konkretów. Żołnierz, który strzelał na granicy uniewinniony, apeluje do polityków. Wycieczka samochodem do Łodzi łatwiejsza, łatwiej będzie znaleźć miejsce parkingowe.
9: Rock Radia.
11: Agnieszka Trojanowska, BIS. W największej od lat demonstracji na ulicę wyszli dziś naukowcy. Do Warszawy zjechali z całej Polski, by wspólnie przed Sejmem wypowiedzieć swoje postulaty. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. W tej chwili jest to nieco ponad 1%. Na demonstracji pojawili się studenci, doktoranci, badacze i profesorowie. Na transparentach mieli m.in. polską noblistkę.
12: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne, żyjemy od grantu do grantu.
13: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
14: To jest nie do pomyślenia, żeby w kraju, który chce być 20. największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
11: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Rozumiemy protesty naukowców, mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gzik.
15: Musimy dużo większych starań przyłożyć do finansowania nauki. Na poziomie rządowym, parlamentarnym musimy odbyć taką poważną dyskusję.
11: Władze ministerstwa zapewniają, że postulaty naukowców zostaną przedstawione rządowi. Podkreślają jednak, że zwiększenie wydatkowania to kwestia, która musi zostać rozłożona na lata. Uniewinniony żołnierz apeluje do polityków, by nie wykorzystywali jego sprawy do budowania medialnego wizerunku. W marcu 2024 roku żołnierz oddał 12 strzałów przy granicy z Białorusią. Strzelał w kierunku migrantów i innych funkcjonariuszy. Sąd przyznał, że musiał w ten sposób bronić polskiej granicy i uniewinnił Karola S. 25-latek tak apeluje teraz do polityków.
16: No to tak naprawdę nie jest w większości ich sprawa. Ja pamiętam chociażby takiego pana hipokrytę Wiplaga z Konfederacji, który po posiedzeniu BBN-u w czerwcu 2024 roku wygadywał oszczerstwa na mój i na kolegi, który już na szczęście wcześniej został uniewinniony temat. Co zresztą potwierdziło się teraz przed sądem, że nie miał racji.
11: Wyrok uniewinniający nie jest prawomocny. Duże zmiany w życiu nocnym stolicy. Od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północy.
17: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
11: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą liczyć się z karami. Nocny zakaz Warszawie będzie obowiązywał w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano. Weekendowy wypad do Łodzi teraz będzie prostszy dla kierowców. Po licznych perturbacjach ruszył pierwszy z trzech publicznych parkingów w centrum miasta, mówi prezydent tego miasta, Hanna Zdanowska.
0: Ja już straciłam nadzieję, ale się udało, w związku z czym walczymy. W tej chwili już dalej o kolejne.
11: Na początek i na zachętę parking przy ulicy Wschodniej w Łodzi ma być bezpłatny po 8 czerwca. Za godzinę zapłacimy tam 5,50, czyli o 50 groszy mniej niż na ulicy. Kolejne dwa parkingi mają być gotowe do końca wakacji. W sumie będzie to ponad 600 miejsc. W przypadku budowy ostatniego, czwartego, miasto czeka jeszcze na zgodę sądu.
6: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa. Rock Radio.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magda Linet po zaciętym spotkaniu pokonała Ileną Ostapenko z Łotwy 6-2, 2-6, 6-2. I w kolejnej rundzie czekają pojedynek z Igą Świątek, która pokonała dziś Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3. Natomiast z turnieju dobowego już w pierwszej rundzie najpierw odpadła dziś Katarzyna Piter, a potem Filip Pieczonka. 37-letni Joe Mazzulla z Boston Celtics został wybrany trenerem roku w NBA. Zdobył tę nagrodę jako najmłodszy szkoleniowiec od ponad 50 lat. W głosowaniu wyprzedził J.B. Bickerstaffa z Detroit Pistons i Mitcha Johnsona z San Antonio Spurs.
6: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa. Pogoda.
11: Dziś jeszcze burze możliwe na południowym wschodzie, gdzie mamy też najcieplej, bo do 26 stopni. Na pozostałym obszarze około 20, jedynie na wybrzeżu dziś do 15. Jutro słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem. Przeważnie tylko na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich więcej chmur, a temperatura podobna do 15 stopni. Na północy do 18 w centrum i 22 na południowym zachodzie.
9: Klasyka rocka.

0: Zespół Foreigner podczas tego środowego wieczoru z klasyką rocka w Rock Radio, a natomiast teraz czas na spotkanie z Sidneyem Polakiem, który tak opowiada o YouTube.
1: No zespół YouTube to kocham od zawsze. Dostałem w roku 87 bodajże kasetę, oryginalną kasetę od mamy z Ameryki, płytę Joshua Tree. I od tej płyty zacząłem słuchać zespół, cofając się oczywiście, czyli do tych wcześniejszych płyt od razu dotarłem po tym, jak mi się ta płyta Joshua Tree bardzo spodobała. No i stałem się od razu fanem, dlatego że też w tym zespole odnalazłem jakby takie emocje, które mi były wtedy bliskie. A poza tym też jakby on wpisywał się w taki etos prawdziwego, takiego stuprocentowego zespołu rockowego. Czyli, że są to ludzie, którzy wyglądają przynajmniej na przyjaciół, bo nie są przyjaciółmi, wydaje mi się, że są, skoro tyle lat to ciągną i jakoś nie słychać jakichś specjalnych niesnaskach pomiędzy nimi. No to są, muszą być przyjaciółmi i jednocześnie każdy z nich jest osobowością sporą, każdy ma swoje brzmienie, no i każdy jest na swój sposób wirtuozem. Oczywiście powszechnie najczęściej zwraca się uwagę na Diedża i na Bono. Natomiast w takim ogólnym rozrachunku wydaje mi się, że jest to zespół, no jeden z ważniejszych zespołów po prostu w popkulturze.
0: A my posłuchajmy Sunday Bloody Sunday YouTube w Rock

0: Jim Morrison, który miał w sobie zawsze mnóstwo energii, a więc The Doors, Light My Fire podczas tego wieczoru. Natomiast jeszcze obiecuję, że będzie czego posłuchać za chwilę. Pojawi się Jethro Tull, Midnight Oil, a na temat Toma Pettiego opowie wam Muniek Staszczyk, Still Love.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda. Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakówbalice.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
15: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
16: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
15: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
17: Po reklamie.
18: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Jethro Tull i Locomotive Brief podczas tego wieczoru, natomiast w tej chwili czas na spotkanie z Monikiem Staszczykiem, który tak wspomina Toma Pettiego.
1: Byłem w 2012, on rzadko grywał w Europie, byłem w Hamburgu na jego koncercie. No jeszcze wcześniej go widziałem, ale to też fartownie z Dylanem w roku 87 w Berlinie Wschodnim, jako Dylan and the Heartbreakers grali razem. Bardzo go lubiłem, szczególnie jego utwór Refugee, pamiętam, zrobił na mnie wielkie wrażenie. To jest to, co najlepsze mają amerykańscy artyści, są właśnie Springsteen, Petty, ta klasa rock'n'rolla, brzmienia i brzmienia gitar. No, no wielka szkoda, bo 66 lat. Gościu w ogóle z tym mi się nie kojarzył, bo nie wyglądał na faceta, który żyje na krawędzi. Wiadomo, że śmierć nie wybiera, ale strasznie miał czarujący uśmiech i w ogóle fajnie gadał w wielu, wielu programach dotyczących historii muzyki rockowej. Wypowiadał się sensownie na temat tego, co było, co jest i na temat też zagrożeń, na temat show biznesu, narkotyków, alkoholu, znaczy wiesz, tych wszystkich. Mądrze mówił.
0: A my gramy jeden z najważniejszych kawałków Toma Pettiego z też bardzo, bardzo zacnym teledyskiem, gdzie występuje Johnny Depp, Into the Great Wide Open. Tom Petty w Rock Radio.

prosto z Australii. Midnight Oil, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, a wy też pamiętajcie, że Rock Radio możecie słuchać mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach. Już za chwilę też Faith No More, a także Fleetwood Mac.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Została ostatnia reklama.
17: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
18: Po reklamie.
19: Rock Radio. Drodze.
20: Lekkiego ochłodzenia możemy się spodziewać jutro. Prawie 30 stopni już nie będzie, maksymalnie do 22 na Dolnym Śląsku, a poza tym od 18 do 20 w większości regionów. Dziś jeszcze wieczorem może popadać, może zagrzmieć między innymi na południu. Na trasie z Kłodzka do Barda na Dolnym Śląsku w okolicach Kłodzka na Krajowej 8. Uwaga, po zderzeniu dwóch busów droga została zablokowana. Mogą tu być jeszcze utrudnienia w ruchu.
19: Jest Rock Radio. Klasyka rocka.

Rock Radio, klasyka rocka, Monday Morning od grupy Fleetwood Mac. Natomiast proszę Państwa, pojutrze w piątek klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów. To będzie, uwaga, uwaga, 102 notowanie i cały czas możecie wchodzić na rockradio.pl i głosować na swoje ulubione rockowe kawałki. A jeśli czegoś Wam brakuje, to też śmiało podsyłajcie własne propozycje, które gramy codziennie po godzinie 14 w Rock Radio. No a teraz, jeszcze przed 19, The Cranberries i Dreams.

0: Cranberries i Dreams. Dobijamy do godziny 19:00. Za chwilę newsy, Rock Radia i pogoda.
1: Reklama.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, czeki dał.
1: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Po reklamie.
9: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: 19. Mariusz Stelmaszczyk jestem, kłaniam się i obiecuję, że podczas tego środowego wieczoru będzie czego słuchać. Klasyki rocka, między innymi Billy Idol, a także pojawi się Metallica.
10: Wykonywał swoje zadanie, rzekł sąd o żołnierzu strzelającym na granicy. Katowice chcą zorganizować wypoczynek dla dzieci z Buczy. O wpisanie na listę UNESCO walczy modernistyczna Gdynia.
9: Rock Radia.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał dziś przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który strzelał na polsko-białoruskiej granicy w kierunku migrantów. Do zdarzenia doszło w marcu 2024 roku. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
11: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
10: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
12: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił PR-u moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
10: Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura może złożyć apelację. Kolejne protesty pod sklepami Dino zapowiadają pracownicy, którzy pikietują dziś siedzibę firmy w Krotoszynie. Związkowcy przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
13: Utrudni to na pewno działania magazynów logistycznych, które zaopatrują sklepy w towar. Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
10: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu. Związkowcy domagają się poprawy warunków pracowników sieci supermarketów, czyli podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Na wakacyjny wypoczynek do Polski chcą zaprosić władze Katowic ponad 40 dzieci z ukraińskiej Buczy. W planach mają zorganizowanie tygodniowego pobytu nad morzem. Miejscy radni mają zdecydować o tym jutro. Tymczasem na samorządowców wylało się morze krytyki, o czym Grzegorz Kozioł.
14: Katowice i Bucza mają podpisaną deklarację przyjaźni. Współpraca skupia się na niesieniu pomocy humanitarnej, w tym organizowaniu wypoczynku dla dzieci, przypomina wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
15: Te dzieci specjalnie na ten urlop w Polsce, one przyjadą na polską granicę, stamtąd zostaną autokarami dowiezione nad polskie morze i po zakończeniu wakacji no, będą wracać na Ukrainę. To nie są ukraińskie dzieci, które mieszkają w Polsce i którym ten wyjazd finansujemy, są to dzieci, które po prostu mieszkają w Buczy.
14: Nie wszystkim podoba się taki pomysł, niektóre niektóre komentarze na miejskiej stronie są bezlitosne.
15: Że Ukraińcy nie zasługują na pomoc, a co z polskimi dziećmi? Jesteśmy bardzo zaskoczeni takimi komentarzami.
14: Położona niedaleko Kijowa Bucza to jedno z ukraińskich miast, które stały się symbolem rosyjskich zbrodni wojennych. Podczas miesięcznej okupacji Buczy zginęło tam ponad 500 cywilów, wśród nich dzieci.
10: Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
16: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
10: Starania o taki wpis trwają od wielu lat, a dziś na ostatniej prostej wsparł je polski Senat. Decyzja zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Dość pewne zwycięstwo Igi Świątek i niespodziewany triumf Magdy Linet. Obie nasze tenisistki wygrały dziś swoje mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa i w trzeciej zagrają ze sobą. Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3, a Linet Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-2, 2-6, 6-2. Polski pojedynek w Paryżu w piątek, a dziś wieczorem w Lipsku poznamy triumfatora piłkarskiej Ligi Konferencji. W finale zmierzą się Crystal Palace i Rayo Vallecano, które w fazie ligowej pokonało m.in. Lecha Poznań i Jagiellonię Białystok. Początek meczu o 21:00.
1: Pogoda.
10: Jutro temperatura podobna, chociaż nieco niższa. Do 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz na obszarach podgórskich. Do 18 stopni w centrum i 22 na południowym zachodzie. Będzie słonecznie z niewielkim zachmurzeniem przeważnie, ale na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich więcej chmur.
9: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

Radio Klasyka Rocka, Van Morrison podczas tego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, codziennie po godzinie 12 w Rock Radio białe kruki klasyków rocka rozkładamy na czynniki pierwsze Wasze muzyczne rockowe polecajki, które podsyłacie pod postem na radiowym Facebooku, a zajmują się tym Ola Konopka, a także Kuba Kaleta. Zajmują się Waszymi singlami, artystami czy też płytami i jutro spodziewajcie się premierowego odcinka po 12. No a teraz Metallica.

0: I słuchając takich kawałków, to człowiek wie, że to jest rock radio i klasyka rocka. Manam, nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Natomiast jeszcze do godziny 20 na pewno pojawi się grupa The Clash, czy też grupa The Cure, która niebawem wystąpi na festiwalu Open Air w Gdyni.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda. Po reklamie.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Zespół Garbage, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego środowego wieczoru, natomiast pojutrze po 18 w piątek klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów i uwaga, uwaga, to będzie 102 notowanie, na które cały czas możecie głosować wchodząc na rockradio.pl, ale też czekamy na wasze propozycje muzyczne, które gramy codziennie po 14, więc w piątek po 18 klasyczna dziesiątka, a już teraz zespół Journey.

0: Zespół The Clash, Rock the Casbah podczas tego wieczoru, a za parę chwil m.in. Gary Moore, a także Jimi Hendrix.
1: Reklama.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze, i ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie, a co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Została ostatnia reklama.
20: A co tam w Carrefourze?
10: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
20: Po reklamie.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Rock Radio i klasyka rocka podczas tego wieczoru, a w tej chwili wspomina Jimiego Hendrixa Wojtek Mazalewski, znany z zespołu Pink Floyd.
1: Jimi Hendrix to dla mnie esencja w ogóle muzyki. Esencja tego, jak ją robić, jak grać, jakim w ogóle być na scenie. To fascynujące, jak oryginalnie, jak osobiście i zupełnie inaczej niż wszyscy inni wcześniej podszedł do swojego grania, jak podążał za intuicją, jak biegł swoimi palcami po gryfie, po prostu opisując świat, jaki czuje, jaki widzi i w jaki chce nas zabrać, i jak bardzo dobrze mu się to udaje. Hendrix po prostu nikogo nie kopiował. Robił po prostu coś, co czuł. Są to najpiękniej brzmiące dźwięki jakby lat 60. i 70. One są esencją tego czasu. Esencją wolności, miłości, esencją po prostu kosmosu gdzieś w muzyce. Hendrix to jest dla mnie taka postać, że tak powiem, posągowa. Jedno to jest oczywiście to, jak grał, jakim był wspaniałym gitarzystą, kompozytorem i wizjonerem, ale też to, jaką drogę przeszedł, jak bardzo wierzył w to, że robić swoje jest najważniejsze. I po prostu podążał za tym bez względu na cenę i okoliczności.
0: Ale posłuchajmy Jimi Hendrix i Hey Joe w Rock Radio.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
4: Godzina 20 w Rock Radio. Czas na newsy i pogodę.
5: Pali się hala w Obornikach w Wielkopolsce, na miejscu setki strażaków. Jest areszt za fałszywe alarmy o zagrożeniu w domach polityków. Dwie polskie tenisistki zagrają przeciw sobie w Paryżu.
3: Rock Radia.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Z pożarem hali w Obornikach w Wielkopolsce walczy około 60 zastępów straży pożarnej. To około 250 strażaków. Do mieszkańców wysłany został alert RCB z informacją o dużym zadymieniu i apelem, by zamknąć okna i drzwi i w miarę możliwości pozostać w domu, a także by nie zbliżać się do miejsca akcji. Strażacy gaszą pożar w zakładzie o zwiększonym ryzyku. Znajduje się tam m.in. ocynkownia. Pożar może zagrażać sąsiednim halom zakładu, a część terenu przy obiekcie jest zalesiona. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Północ Karolina Staros.
6: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
5: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. O swoje bezpieczeństwo boją się studentki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W czasie wieczornych powrotów z zajęć z Centrum Kliniczno-Dydaktycznego młode kobiety alarmują, że są zaczepiane w okolicach największego łódzkiego szpitala, mówią studentki Agata i Maja.
7: Od innych studentek dostawaliśmy informacje o tym, że na swojej drodze na uczelnię, czy też na przystanek spotykały tutaj mężczyznę, który był zamaskowany, który w sposób obsceniczny wręcz przyglądał się podróżującym studentkom i jednocześnie się przy tym analizował.
8: Cieszy mnie to, że te patrole tutaj już są, bo nawet dostaję informacje od studentek, że widzą tą straż miejską, szczególnie w tych godzinach popołudniowych.
5: Dlatego sprawa trafiła do policji, uczelni i władz miasta. To świetny dzień dla polskiego tenisa na wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Choć trwają dopiero mecze drugiej rundy, już wiadomo, że przynajmniej jedna polska tenisistka awansuje do najlepszej szesnastki turnieju. A więcej o tym wie i wyjaśni Przemysław Pozowski, który jest na miejscu.
9: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Rolanda Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magdalinet awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju. A właściwie to mam nawet trzecią dobrą informację, bo obydwie nasze zawodniczki spotkają się w meczu o czwartą rundę, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
10: W sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się dzisiaj po prostu z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie.
9: To Iga Świątek już po meczu z Sarą Bejlek, natomiast jeżeli chodzi o Magdę Linet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Irenę Ostapenko, no a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
5: Mecz Świątek-Linet odbędzie się, przypomnę, w najbliższy piątek.
3: Pogoda.
5: Jutro do 15 stopni na północy, do 18 w centrum i najcieplej do 22 na Podkarpaciu. Będzie słonecznie z niewielkim zachmurzeniem, ale na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich pojawi się więcej chmur. Nigdzie nie powinno jutro padać.
3: Rock Radio. Klasyka Rocka.

0: Już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rok Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Dzisiaj niezłą gościową, niezłą gościni Rok Radia jest Żaneta Homa. Hej, hej.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: A zanim przejdziemy do rzeczy, do filmów, do krótkich metraży też, to jeszcze zostając przy tym Pedro Almodovarze, żeby ten wątek zamknąć, ale jeszcze do niego pewnie wrócimy podczas tej rozmowy, będziemy skakać po tematach, to... Ale ten pierwszy moment, jak w ogóle ten Pedro się pojawił w twoim życiu?
2: Wiesz co, taki pierwszy?
1: Pierwszy.
2: No, ja miałam troszeczkę tak, że ja czułam w sobie od dziecka, co ciekawe, w ogóle jakieś takie, no jakby mi jakaś trochę hiszpańska krew płynęła. Zawsze się mówiło o mnie, że ja uwielbiałam kolczyki, pierścionki i wszystko, co tam trzeszczy. Jak byłam mała, to również uwielbiałam obcasiki i takie rzeczy. I zawsze się o mnie tak mówiło, że jestem taka kolorowa, do przodu, w ogóle ta Shakira, ta Hiszpania i w ogóle. Więc ja jakoś we mnie ten temperament tak siedział, więc zacznę od tego, że we mnie siedział ten temperament. I jak ja gdzieś na studiach, dopiero na studiach, miałam wtedy 20, chyba 20, to zobaczyłam jakiś jeden z pierwszych filmów Almodovara, chyba Wolwer. Że on do dzisiaj ze mną został, jak ja zobaczyłam, że bardzo, ale to bardzo pasuje mi to w ogóle do miejsca, w którym się wychowałam, ponieważ Wolwer jest taka...
1: To bardzo dobry film.
2: Tak, scena jest na cmentarzu, w którym są wszystkie same kobiety. I ja sobie tak pomyślałam, matko, jakbym widziała siostry mojej mamy, gruchające i ten rodzinny, szeroki, kobiecy klimat, taką solidarność, wszystko jest takie, wiesz, daj tu, daj tam. Wszyscy gadają w jednym... taki, czuć naprawdę taki gorąc. I ja w sobie wtedy pomyślałam, że to właśnie jest takie coś, co mnie w jakiś sposób odzwierciedla i to jest bardzo ciekawe, że to jest akurat z kina hiszpańskiego, nie? No jesteśmy w Polsce, ale poczułam, że to, co mi w sercu gra, to gdzie ja się wychowałam i te moje strony są bardzo bliskie temu i ten mój temperament jest bardzo bliski takiemu klimatowi i jakoś widziałam siebie zawsze w tych kolorach, no i je tam znalazłam w tym kinie.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rok Radiu.

0: Białe kruki i klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. A dziś porozmawiamy o zespole Think i ich płycie Radar, a zaproponował nam tę płytę Diako w komentarzu na Facebooku. To jest zespół z Gdańska, trio dokładnie, grające noise rocka i grające pod koniec lat 80. aż do 2002 roku.
1: Muzycy zespołu Think byli nazywani pionierami noise rocka i tę kapelę tworzyli następujący artyści. Basista Ireneusz Swoboda, perkusista Tomasz Piotrowski oraz gitarzysta i wokalista Tomasz Swoboda. Później ci muzycy byli związani z innymi trójmiejskimi alternatywnymi zespołami, takimi jak Columbus Ensemble czy Emitter. I zespół Think pozostawił po sobie dwie płyty długogrające.
2: A ta, o której dziś mówimy, to jest ich pierwsza płyta.
1: Rather to po angielsku ster. I jest to materiał, jak wyczytaliśmy w internecie, inspirowany chicagowską szkołą noise rocka, ze szczególnym wskazaniem na takie kapele jak Shellac oraz Dazzling Killman.

0: Album Rudder pierwotnie wyszedł tylko na kasecie. W 2007 roku doczekał się wersji MP3, a w 2020 roku został wydany na winylu. Na kompakcie, z tego co wiemy, ta płyta się nie ukazała w ogóle.
1: Białe kruki klasyki rocka w

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
3: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: Travisto Fast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Jedziemy?
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Została ostatnia reklama.
9: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego tu wszystko jest takie kolorowe?
10: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
9: Wow, mogę być operatorem koparki.
10: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
9: A Rabel też tu będzie?
10: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie.
11: Spędźcie rodzinny dzień dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
12: Po reklamie.
13: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Rock.
0: Rock.
2: Radio.
0: Radio.
2: Klasyka rocka.

0: Dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Dzisiaj niezłą gościową, niezłą gościni Rock Radia jest Żaneta Homa. Hej, hej.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Festiwal w Cannes, porozmawiajmy o tym. Jak ty tam się znalazłaś? I po co?
2: Już tłumaczę. Tak, mamy taki sobie festiwal w Cannes. Wydaje mi się, że największy.
1: No dzisiaj. Dosyć znany jest.
2: Myślę, że grzeje mocno ta nazwa, ze względu też na to, że odbywa się w tak pięknym, ciepłym miejscu, jak Lazurowe Wybrzeże. Całe miasto i cała okolica zmienia się naprawdę w coś niesamowitego. Mogę powiedzieć, że z jednej strony w tak zwane sprzedam, kupię, a z drugiej strony w spełnienie marzeń. I ja się znalazłam tam w taki sposób, że wraz z naszym krótkometrażowym filmem Cannes reżyserii Dominika Mireckiego, tam zostaliśmy zgłoszeni do sekcji Short Film Corner, bo jesteśmy jeszcze jakby, czy Dominik, reżyser, jest studentem. No i dostaliśmy odpowiedź, że światło jest zielone i że nas zapraszają. No i to już było takie pierwsze, na pewno nie, niesamowite. W sensie...
1: To jest sobie robi żarty.
2: No i wiesz, masz ten mail z festiwalu w Cannes. Nie jesteśmy młodzi, jakby nie mamy na koncie 15 shortów. Też wiem, że w sekcji głównej był Polak i jak najbardziej tutaj gratuluję, ale gdzieś dla nas to było niesamowite, bo myśmy się naprawdę tego nie spodziewali. I jeszcze właśnie wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. I ten moment, że to jest nasz drugi krótki metraż, spowodowało, że marzenie się spełniło i że pojechaliśmy tam i stwierdziliśmy, że musimy wykorzystać te szanse. Najlepiej jak potrafimy, że nie tylko się, wiesz, ekscytować, że to jest ten czerwony dywan i tak dalej, tylko być wdzięcznym za to i osoby...
1: I jak maksymalnie z tego jakoś skorzystać,
2: tak, ale też,
1: dla siebie.
2: Że jeżeli jest szansa spotkać na przykład ludzi, którzy zrobili coś więcej od nas i to mogę tak się pochwalić, to jest super rzecz, bo jedziemy tam nie tylko się czegoś nauczyć i cieszyć, tylko też jakieś złapać kontakty, to było dla nas bardzo ważne. Staramy się patrzeć na ten rynek mimo wszystko w taki sposób... Też z tej strony technicznej, jakkolwiek to brzmi, nie tylko z twórczej, bo widzimy jakby jak działa rynek, jakby krótki metraż może być początkiem pełnego metrażu. Krótkie metraże są twoim CV w pewien sposób, tak? Ty budujesz swoją historię, kiedy potem będziesz chciał pracować jako reżyser, tak? I one są początkiem, więc zachęcam wszystkich też do oglądania krótkich metraży, bo wielokrotnie one odkrywają naprawdę ważne historie i tematy, które mogą interesować naprawdę wiele osób, ponieważ mamy troszeczkę więcej odwagi w robieniu krótkich metraży, ze względu na to, że ten wybór tematu, no mamy tę możliwość wyboru, nie? Nie ma nad nami producenta takiego dużego, wiesz, i to nie jest tak, że coś nie wypada, nie? Nasz temat to jest akurat film o dwójce imigrantów z Bliskiego Wschodu, którzy... znajdują ciało właśnie, gdy wykonują drobne prace remontowe, znajdują w łazience ciało nieżywego mężczyzny, tak, nie mają dokumentów. A że my mieliśmy dużo styczności z obcokrajowcami w ostatnim czasie, to jakoś potrzebowaliśmy o tym opowiedzieć i zostawić chyba widzowi, może, że to nie jest taki czas na mówienie jakby, która strona jest lepsza, i ocenianie, tylko po prostu... posłuchać.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego to wszystko jest takie kolorowe?
3: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
2: Wow, mogę być operatorem koparki.
3: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
2: A Rabel też tu będzie?
3: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny dzień dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Niezły gość w Rock Radio.
3: Audycja Niezły Gość, Mariusz Kastelmaszczyk jestem. Dzisiaj niezłą gościową, niezłą gościni Rock Radia jest Żaneta Homa. Hej, hej.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło.
3: Jak nastrój, jak tam powrót z Wielkiego Świata? To też dużego świata oczywiście tutaj.
4: Całe szczęście miękkie lądowanie, ponieważ pogoda w Warszawie jest jak na razie ładna. Bałam się tego, ale powrót z Wielkiego Świata na pewno jest lekkie oszołomienie i niedowierzanie, że tam
3: się
4: było.
3: Tam było.
4: Naprawdę. Przecież.
3: A to do wszystkiego dzisiaj będziemy przychodzić, czyli do festiwalu w Cannes. Po kolei, ale tak chronologicznie troszeczkę zaczniemy. Powiedz mi, dziewczyna z Podkarpacia, która pokochała kino przez Pedro Almodóvara, czy jednak jakiś inny był artystyczny, pierwszy, ta miłość, ten romans w twoim życiu?
4: Oj, wiesz co...
3: To jest takie ładne, zadane pytanie, jak zaczęła się twoja przygoda z aktorstwem?
4: Jak zaczęła się moja... Wiem, właśnie,
3: ale nie chciałem tego
4: rozumiem,
3: zadawać.
4: Ale tak, nie, masz rację. Wiesz co, jak zaczęła się moja przygoda z aktorstwem? Chyba zaczęła się w taki sposób... Boże, teraz zaskoczę pewnie wszystkich, ale... No ja, jak mieszkałam na Podkarpaciu, ja nie miałam teatru, nie miałam kina, miałam tylko dom kultury. Jedyne, gdzie mogłam iść, to tańczyć, więc zaczęło się tak naprawdę od tańca, a że taniec był trochę takim performersem, prawda? Mieliśmy różne zadania, to już mnie bardzo zainteresowało i chciałam iść w to dalej. Przyczepiłam się do domu kultury, w którym szukałam dla siebie miejsca, tego miejsca nie było za dużo. No i tak się czepiłam wielu postaci i nie będę ukrywać, że tak naprawdę mając 4 kanały w telewizji, skupiłam swoją uwagę na przykład, uważam, że to dobre jak na początek, nie mając nic, na Miodowych latach.
3: Mhm. To żeś mnie zaskoczyła, ale to ja to pamiętam, uwielbiałem to
4: byłam
3: oglądać.
4: Byłam dzieckiem, nie?
3: Ja też byłem dzieciakiem wtedy.
4: Ja to śledziłam i dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy to widzę, myślę sobie, że to jest fenomenalne, ile razy to widzę znowu w telewizji, myślę sobie, kurczę, no majstersztyk, jak na ten rodzaj, jak na ten rodzaj jakiegoś serialu, może tak powiedzieć, sitcomu, tak, w tamtym czasie, uważam, że fenomenalne i dzisiaj zawrócę trochę, czyli słynny pan Tadzik.
3: Tadzik na górę.
4: Dokładnie. Dzisiaj na przykład zaskakuje mnie, gdzie wtedy znałam go tylko jakby z tej perspektywy, bo ja się dopiero uczyłam tego świata.
3: Tak.
4: A dzisiaj na przykład oglądam filmy Kieślowskiego, w których
3: tak.
4: ten człowiek się pojawia
3: tak.
4: i dla
3: Artur
4: mnie...
3: Zresztą Artur niedawno
4: Barciś,
3: tutaj był, tak.
4: Tak, też grałam z nim w jednym filmie w Znachorze,
3: tak.
4: ale jakby to nie mieliśmy okazji się spotkać na planie, ale kiedy go dzisiaj widzę u Kieślowskiego w filmach, no to, bo tak troszeczkę nawiązuje ze względu na to, że Kieślowski dzisiaj mi może w sercu gra. Dziwne połączenie Miodowe lata do Kieślowskiego, ale no oglądałam to, co miałam.
3: Tak.
4: I szukałam gdzieś tam serca i jakiejś takiej chęci właśnie w tym, co było, a akurat sobie wybrałam te rzeczy i no tak to się zaczęło. No.
3: To akurat mnie zaskoczyło się, ale to jest ciekawy wątek z tymi Miodowymi latami. To też jest jeden z niewielu tamtych sitcomów, uważam, które jak dzisiaj właśnie gdzieś leci w telewizji i czasami skaczesz po kanałach, to jednak mimo wszystko ten humor nawet jednak przetrwał próbę czasu.
4: Ja uważam,
3: bo są inne seriale z tamtych lat, które już mnie tak trochę, szczerze mówiąc, nie bawią.
4: No
3: pamiętam,
4: jasne.
3: Że wtedy była ta akcja i że było popularne Miodowe lata, 13 posterunek. Tego typu rzeczy.
4: A 13 posterunek też oglądałam.
3: Też oglądałam, ale jak obejrzałam po latach...
4: Nie jest już tak śmieszne, nie?
3: To już wręcz w drugą stronę momentami.
4: Tak, ale jednak...
3: A Miodowe lata?
4: Znaczy od tego się zaczęło, nie? No bo jednak jak masz, wiesz, dziewczynkę lat tam 9,
3: tak.
4: 10, która ogląda coś, nie?
3: Tak, tak, tak.
4: I coś lubi, i coś powtarza w ogóle, i uczy się tego, no to myślę, że to ciekawe połączenie, że jest w ogóle jakby wyciąga co ma, nie? Że dziecko się kieruje w taką stronę. Gdybym dziś zobaczyła swoje dziecko kierujące się w stronę na przykład jakiegoś, nie wiem, no, serialu, może dzisiaj ta dostępność jest łatwiejsza, ale wtedy to bym miała takie, co jest? To masz 9 lat, jesteś dziewczynką i cię bawić z dziewczynkami, malować czy coś,
3: tak.
4: nie? A mnie jednak to interesowało i ja dużo tańczyłam, dużo takich jakichś performansów robiłam, byłam fanką Shakiry, no to jest też tak wiązanie trochę może do Hiszpanii, jak mnie to w sercu grało, o matko, bardzo. No i jakoś tak z czasem wylądowałam w Domu Kultury, potem wylądowałam już w Krakowie, no i dostałam się do Wrocławia, do szkoły teatralnej, co było chyba wielką niewiarą dla takiego rejonu, w jakim ja się urodziłam, wychowałam, ponieważ moja rodzina nie ma absolutnie nic wspólnego z teatrem, ze sztuką, nic, zero. Więc moja mama w teatrze była pierwszy raz, kiedy ja ją do tego teatru zabrałam.
3: Ja cię rozumiem, bo tak samo z mojej strony, jeśli chodzi o dziennikarstwo, czy to w ogóle nikt, nigdy nic.
4: Nie. Ciekawe, nie? A dzisiaj tutaj jesteś.
3: Jesteśmy, tak jest. Gdzieś tam udało nam się dojść. Jak mówiłaś o tych właśnie miodowych latach, o tych dwóch, trzech, czterech kanałach i tak naprawdę o tym, że nie było ani teatru, no nie było gdzie tej sztuki poznawać, to na jakim etapie, albo w jakim momencie systematycznie poznawałaś te rzeczy? Właśnie potem gdzieś, już w momencie bliżej gdzieś okolicy studiów, jakieś liceum? Albo przez kogo ewentualnie, że mogłaś właśnie poznawać te filmy, które no nie są tylko hitami...
4: No tak,
3: telewizyjnymi w zasadzie jakiś Transformers.
4: Nie, ja na pewno po kolei to na pewno jak trafiłam do Krakowa, do większego miasta, to już było dużo, bo tam był i Teatr Słowackiego, i teatry, no więc zaczęłam oglądać sztukę. Zaczęli też się przewijać nauczyciele, aktorzy. Potem jak trafiłam do Wrocławia, do szkoły teatralnej, no to nie ukrywam, że się zaczęło, bo ja bardzo skupiłam swoją uwagę, jakby szukałam swojego kierunku, wzoru i tak dalej, nie? Każdy sobie coś tam dobierał. Każdy coś tam też pokazywał, co go interesuje i w ogóle. Ja tak trochę miałam, że kurczę, jak mnie się ten Almodóvar podoba, jakie to jest dziwne i nieoczywiste dla mnie w tamtym momencie, że to nie jest nic, wiesz, jakiś Lynch i tak dalej, tylko ten Almodóvar i tak mi w sercu grał, że ja napisałam o nim pracę magisterską. I jak ja tę pracę magisterską zaczęłam pisać, miałam tylko jedną książkę, po polsku. No i musiałam tłumaczyć wszystkiego z hiszpańskiego, wszystko z hiszpańskiego, z hiszpańskich stron. I ja sobie wtedy pomyślałam, jaki to jest świetny gość, jakie kino autorskie świetne, jakie jest trudne kino autorskie, jak mi tego brakuje, jak ja bym chciała, żeby było trochę inaczej, jak ja bym chciała takie rzeczy robić. I wtedy tak się zaczęło powoli i jakoś sobie tak gdzieś to kino we mnie grało. Było coraz bardziej ta praca magisterska. Ja też w międzyczasie sobie trochę malowałam. Ja sobie tak też w międzyczasie trochę malowałam obrazy i tak dalej. I jakoś tak zaczęłam... Ja nie jestem malarką z zawodu, wiadomo, jestem magistrem sztuki, więc sztuka ze mną była, ale właśnie tak jak już powtarzałam gdzieś kiedyś, że trochę mi się wlała na właśnie na to, żeby pisać, tworzyć też swoje rzeczy, na to, żeby grać, ale też na to, żeby malować. I bardzo się z tego cieszę, że to jest moja druga noga, na której mogę zarabiać w tym niepewnym, trudnym, niebywale zawodzie, jakim jest aktorstwo, które zmusza czasami do podejmowania decyzji. No nie, że wbrew sobie, no ale tutaj chodzi też o to, że to jest nasz zawód, prawda? My musimy z czegoś żyć.
3: Tak, ale w ogóle to, o czym mówisz, tak jak czytałem i mogę wywnioskować, przeglądając twoje wypowiedzi, jakieś wywiady, że ta artystyczna dusza, mówiąc tak kolokwialnie, jest jak najbardziej. Zresztą no, mnóstwo było artystów, którzy łączyli coś z malarstwem. Henriks grał na gitarze i kochał tworzyć rzeźby i coś malować. No, średnio może akurat jemu to wychodziło, ale pamiętam, że też wiesz, Hopkins maluje Antony.
4: Jezu, chciałam to powiedzieć. Przeczytałam o nim biografię, wiesz, ostatnią książkę jego. Tą taką trochę zamykającą jego życie.
3: Wiem, że jest taka, tak.
4: Jest ta książka, polecam, naprawdę jest bardzo fajna, przyjemnie się czyta.
3: W ogóle jak oglądam jego wrzutki na Instagramie, jakieś tam filmiki, naprawdę chciałbym się tak w ten sposób zestarzyć. Chcę się mieć takie poczucie humoru i mieć taki dystans do siebie.
4: Ale to naprawdę, jest niesamowite. Czytając historię jego
3: Znając
4: życia,
3: jego życie.
4: Czytając historię jego życia, dystans, który dzisiaj ma...
3: To jest wow.
4: Wow, naprawdę wow. I właśnie on powiedział, że maluje i zaczął malować, zaczął to przelewać i mówi, że dało mu to niebywałą satysfakcję. I właśnie ta żona jego przychodziła i mówiła, super, świetnie. I on miał takie, no nie wiem, a ona nie, no super, idź w to, nie? Więc
3: tak.
4: Piękne.
3: A zanim przejdziemy do rzeczy, do filmów, do krótkich metraży też, to jeszcze zostając przy tym Pedro Almodóvarze, żeby ten wątek... zamknąć, ale jeszcze do niego pewnie wrócimy podczas tej rozmowy, będziemy skakać po tematach. To, ale ten pierwszy moment, jak w ogóle ten Pedro się pojawił w twoim życiu?
4: Wiesz co, taki pierwszy? No, ja miałam troszeczkę tak, że ja czułam w sobie od dziecka To ciekawe. W ogóle jakieś takie, no jakby mi jakaś trochę hiszpańska krew płynęła. Zawsze się mówiło o mnie, że ja uwielbiałam kolczyki, pierścionki i wszystko, co tam trzeszczy. Jak byłam mała, to również uwielbiałam obcasiki i takie rzeczy. I zawsze się o mnie tak mówiło, że jestem taka kolorowa, do przodu, w ogóle ta Shakira, ta Hiszpania i w ogóle. Więc ja jakoś we mnie ten temperament tak siedział, więc zacznę od tego, że we mnie siedział ten temperament. I jak ja gdzieś na studiach, dopiero na studiach, miałam wtedy 20, to zobaczyłam gdzieś jeden z pierwszych filmów Almodovara, chyba Wolwer. Rząd dzisiaj ze mną został. Jak ja zobaczyłam, że bardzo, ale to bardzo pasuje mi to w ogóle do miejsca, w którym się wychowałam, ponieważ Wolwer jest taka...
3: Dobry film.
4: Tak, scena jest na cmentarzu, w którym są wszystkie same kobiety. I ja sobie tak pomyślałam, matko, jakbym widziała siostry mojej mamy. Gruchające i ten rodzinny, szeroki, kobiecy klimat, taką solidarność, wszystko jest takie, wiesz, daj tu, daj tam. Wszyscy gadają w jednym, taki, czuć naprawdę taki gorąc. I ja w sobie wtedy pomyślałam, że to właśnie jest takie coś, co mnie w jakiś sposób odzwierciedla. I to jest bardzo ciekawe, że to jest akurat z kina hiszpańskiego, nie, no jesteśmy w Polsce, ale poczułam, że to, co mi w sercu gra, to gdzie ja się wychowałam i te moje strony są bardzo bliskie temu i ten mój temperament jest bardzo bliski takiemu klimatowi i jakoś widziałam siebie zawsze w tych kolorach no i je tam znalazłam w tym kinie.
3: Ja sobie teraz pomyślałem, że chyba pierwszy film, jaki... Wolwer obejrzałem, ale po czasie.
4: Ja
3: Skóra, w której żyję, też pamiętam, że to jest z pierwszych filmów, które oglądałem i pamiętam, że to on był taki specyficzny, taki
4: bardzo
3: inny.
4: Bardzo specyficzny.
3: I mnie to się bardzo podobało, bo ja z kolei jako dzieciak, totalnie jeszcze nie miałem, chyba około 10 lat, wspomniałaś o Lynchu. Ja miałem trochę tak z Lynchem na początku. Lynchem i Jarmuszem, że obejrzałem ich jakieś rzeczy, mając właśnie jakieś 10 lat. To było dziwne. To było dziwne. Miasteczko Twin Peaks oglądałem mając 10 lat.
4: No.
3: Nic nie rozumiałem, rodzice na szczęście jakoś nie przyglądali się, co u mnie w pokoiku leci w telewizji. I mówię, ja nic nie rozumiem, to jest dziwne, ale już wtedy mi się zaczyna to podobać, bo
4: nie, cię, nie?
3: Tak, bo nie jest takie oczywiste, nie jest typowym, nie, znaczy cały szacunek dla miodowych lat, super, ale,
4: tak.
3: ale też, bo takie wow, nietypowe.
4: Wyrywasz się, nie?
3: Tak, że trzeba było jakąś mieć tutaj jakąś wyobraźnię.
4: Tak, tak. No ja. No ja myślę, że właśnie mnie zaczęło się też miodowych lat ze względu na to, że to była najłatwiejsza taka forma dla mnie tego, że postaci, zobaczenia postaci. A potem do tego właśnie poszłam w to dalej i zobaczyłam, że oprócz postaci może kryć się forma, może kryć się metafora i to wszystko się składa na kino, które staje się magią, któremu ja wierzę, a potem schodzę ze sceny i wracam do siebie. I jakby miałam takie wow, to jest moje życie i takie będzie.
3: Dobrze, Żaneta Homa, niezłą gościnę Rock Radia, zaraz do was w Rock Radiu wracamy.
2: Niezły gość w Rock Radiu. 103 i 8 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem, niezła gościni, niezła gościowa Rock Radia, cały czas jest Żaneta Homa w Rock Radiu. Kończąc wątek tego Almodovara, bo nie skończymy, ale to jest też artysta, którego bardzo, bardzo cenię i lubię i tak? Co mogę, to oglądam. Tak, jest mi bardzo bliski. W ogóle kiedyś oglądałem też taki film, to każdy może sobie gdzieś poszukać. Jest taki reżyser, którego zresztą nawet kiedyś pamiętam, że czy to było, czy osobiście Pedro powiedział, że są spoko jego rzeczy, czy też po prostu prasa właśnie hiszpańska mówiła, Carlos Vermut. Taki reżyser i jest taki film, który stworzył Magical Girl. Ogólnie każdemu polecam, bo jest w ogóle w stylu totalnie Pedro Almodovara. O śmiertelnie chorej dziewczynce, której tata chce spełnić marzenie, żeby zdobyć sukienkę takiej japońskiej bohaterki z kreskówki.
2: Wow, jaki piękny temat.
1: I to jest po prostu tak rozwalające. Wow. To jest właśnie w takim stylu. I pamiętam, właśnie jakieś tam były opisy, że bardzo w tym
2: to
1: stylu.
2: Biorę, nie słyszałam.
1: I koniecznie do nadrobienia. Ale tego Pedro, bo trochę... Tak. Dzisiaj są takie czasy, a nie inne, że wziąłem telefon i sprawdziłem, co tam u ciebie na social mediach. Przeurocze jest, jak udało ci się go chociaż na sekundę spotkać.
2: Tak, no nawet bym powiedziała, że dłuższą sekundę.
1: Na dłuższą sekundę.
2: Tak, naprawdę, to niesamowite. Nie dość, że to Cannes, ten nasz film, że nie jedzie się tam tak o, tylko że z filmem, że to jest jakieś zaproszenie, że gdzieś tam wspiera nas Polski Instytut Sztuki Filmowej. To jest nasz drugi krótkometrażowy film, który wcześniejszy też miał jakiś tam sukces już i to jest drugi film. I ja się dowiaduję, wiesz, że człowiek, na którym buduje jakieś swoje artystyczne wizje, mogę tak powiedzieć, i swój jakiś artystyczny świat i mnie tak bardzo inspiruje, dowiaduje się, że on będzie chyba z filmem. Po czym dowiaduje się, że jest szansa na premierę. Mam walizce rzeczy przygotowane na pokaz premierowy. Bardzo trudno dostać się na pokaz premierowy, od razu powiem, zdobyć bilety, ponieważ nasza akredytacja była całkiem dobra. Nawet bardzo bym powiedziała dobra, ale pierwszeństwo mają dziennikarze i tak dalej do rezerwowania premier. Plus oczywiście goście zaproszeni na biletach i udało się. No i kiedy weszłam do tego miejsca i zobaczyłam, jak on wchodzi na salę, to już myślałam, że to będzie koniec świata dla mnie. Zapłakałam się po prostu i nie mogłam uwierzyć, że go widzę, że go słyszę. Bardzo mnie to wzruszyło, że jest starszy, że już mu tam pomagano wchodzić i tak dalej, troszeczkę podpierano go, nie? I już mi się tak w serduszku ciepło zrobiło, sobie pomyślałam, kurczę, czemu już, nie? Że może
1: no, ma 78 lat chyba.
2: 66
1: lat.

0: że to jest już ostatni taki moment, w którym mogę go zobaczyć. I on też powiedział, że może jestem tu ostatni raz.
1: Mhm. To jest straszne.
0: Uwierz, mnie to tak wzruszyło, bo ja naprawdę mówię tak do mojego męża, wiesz, ty sobie nie zdajesz sprawy, mówię, ale to jest trochę tak, że opierasz swoje życie o takiego człowieka i to nie jest jakiś super znany piosenkarz, który łączy wszystkich, nie? Wiadomo, ludzie znają Almodovara, ale jednak moje serce jest bardzo gorące dla niego i jakby kolejnego dnia, kiedy dowiedziałam się, że będzie konferencja prasowa, a czekałam, nie mogłam w ogóle wyczaić, wiesz, kiedy będzie ta konferencja prasowa i nagle tak, wiesz, ja miałam akredytację i moja akredytacja pozwalała mi wejść do budynku festiwalowego, bo tam odbywały się też nasze short corners z tej sekcji, gdzie byliśmy, jakieś tam wydarzenia, zajęcia i tam też była właśnie konferencja prasowa i były dwa czerwone dywany z lewej i z prawej, z dwóch wejść, tak jakby była możliwość wejścia, albo z windy wchodził, albo z drugiej windy, nie wiedziałaś z której strony, wszędzie ochrona i wiesz, na zewnątrz masz tysiące osób, a w pałacu festiwalowym ogólnie ludzie pracują, nie, z akredytacjami, a część osób koło stu może czeka właśnie na jakiś autograf czy coś takiego, nie, ja tam stanęłam. I nagle okazało się, że jestem w dobrej kolejce, w dobrym miejscu. Jestem w pierwszej linii, ale uwierz mi, że byłam jakby na końcu tej linii. W sensie jakby w pierwszej linii, ale jednak on zaczął od lewej strony. I zobaczyłam, że wspiera go właśnie jakaś tam agentka czy przyjaciółka, też taka starsza. I jakby wiesz, odciąga go i tak dalej, że idziemy. I sobie myślę tak, kurczę, jestem aktorką, jestem odważna. No on nie podejdzie do mnie, bo ja widzę, że on jest takim słońcem, że on podpisuje na samym początku i chce wypisać wszystkim. Stoi w miejscu, wiesz, nie idzie jakby tak, że po jednym co kawałek, tylko stoi, wiesz, podpisuje, tak, robi tak, te tak, zdjęcia, tak, ja sobie tak, myślę, tak. Chryste. I tak sobie myślę, przeczytałam kiedyś, że on nie lubi wywiadów po angielsku. Więc tak stoję i mówię tak, Pedro, te quiero. I on tak się odwrócił, patrzy na mnie, a ja mówię, Pedro, te quiero. I ci Hiszpanie... aktorzy w ogóle zaczęli mnie nagrywać, robić mi zdjęcia i okazało się, że to jest w ogóle w ich bardzo temperamencie, że my w Polsce jesteśmy trochę tacy, nie no to nie wypada, wstydzisz się, nie? A ja sobie tak pomyślałam, kurczę, podejdę do tego zadaniowo, no tak. Może mi się to nigdy w życiu już nie przydarzyć, wiesz, a ja naprawdę go kocham, ja wiem, że tu ludzie stali sobie może, znaczy nie chcę tam nikomu odbierać ich szansy, ale tak autograf po prostu, bo to Pedro Almodovar, a ja czułam, że po prostu to jest jakieś moje połączenie i nagle on po tych kilku moich Pedro Te Quiero, gdzie oni mi zrobili zdjęcia, zaczęli mnie nagrywać, ci aktorzy w ogóle, i oni się tak uśmiechali wszyscy, byli tak mi serdeczni, że ludzie też z kolejki tak się jakby lekko speszyli, ale uśmiechali, że jakby wypychali go do mnie. I on podszedł do mnie. Mówi do mnie, zdjęcie, zdjęcie. I ja zrobiłam sobie z nim to zdjęcie, podpisał mi na takiej gazecie autograf i ja mówię do niego, że kocham cię, uwielbiam cię, inspirujesz mnie od lat. I w ogóle powiedziałam coś w stylu, chyba że ciebie maluję, czy coś takiego. Chodziło mi o to, że się nim inspiruję w malarstwie.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Ale ja po prostu z tego ferworu powiedziałam, że maluję cię, kocham cię i tak dalej. I trzymał mnie za ręce i słuchaj, i on do mnie powiedział, że ja ciebie też. I on mnie pogłaskał po głowie w ogóle. I ja... No, przeżyłam to niebywale, nigdy bym się tego w swoim życiu nie spodziewała. Jego twarz była tak blisko mojej twarzy, patrzył mi po prostu,
1: no tak.
0: To było tak. I najlepsze jest to, że w momencie, w którym wszyscy go odciągali, tak zapadła taka cisza i ta pani, która też go tak, wiesz, cały czas miała taką złą minę, że chodź, nie? Tak się zaczęła uśmiechać, tak stanęła. I tak wszyscy, i chyba oni byli też szczęśliwi z tego, że on ma takich fanów, młodych, gorących, którzy go bardzo kochają i kibicują mu i czekają na jego kino nadal, że to nie jest tak, że jest starszy i już jakby nieważny, nie?
1: Tak.
0: I czułam, że oni też się cieszą z tego momentu. Wiesz?
1: A to też jest scena filmowa, to co opowiadasz. To jest naprawdę taki kadr z filmu, ta swoja sytuacja, to poznanie.
0: No, wzruszające to było, naprawdę. No.
1: Ja tak mógłbym, ale po włosku jakby Monika Bellucci przechodziła.
0: O, wspaniała.
1: To zazdrościłbym każdej osobie też. No piękna to jest rzecz. No ale właśnie, festiwal w Cannes, porozmawiajmy o tym. Jak ty tam się znalazłaś? I po co?
0: Już tłumaczę. Tak, mamy taki sobie festiwal w Cannes, wydaje mi się, że największy.
1: No dosyć znany jest.
0: Myślę, że grzeje mocno ta nazwa, ze względu też na to, że odbywa się w tak pięknym, ciepłym miejscu, jak Lazurowe Wybrzeże. Całe miasto i cała okolica zmienia się naprawdę w coś niesamowitego. Mogę powiedzieć, że z jednej strony w tak zwane sprzedam, kupię, a z drugiej strony w spełnienie marzeń. I ja się znalazłam tam w taki sposób, że wraz z naszym krótkometrażowym filmem Canon reżyserii Dominika Mieleckiego, tam zostaliśmy zgłoszeni do sekcji Short Film Corner, bo jesteśmy jeszcze jakby, czy Dominik, reżyser, jest studentem. No i dostaliśmy odpowiedź, że światło jest zielone i że nas zapraszają. No i to już było takie pierwsze, na pewno nie, niesamowite, w sensie...
1: To jest super żarty.
0: No i wiesz, masz ten mail z festiwalu w Cannes, nie? Jesteśmy młodzi, jakby nie mamy na koncie 15 shortów, też wiem, że w sekcji głównej był Polak i jak najbardziej tutaj gratuluję, ale gdzieś dla nas to było niesamowite, bo myśmy się naprawdę tego nie spodziewali i jeszcze właśnie wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i ten moment, że to jest nasz drugi krótki metraż, spowodowało, że marzenie się spełniło i że pojechaliśmy tam i stwierdziliśmy, że musimy możemy wykorzystać te szanse. Najlepiej jak potrafimy, że nie tylko się, wiesz, ekscytować, że to jest ten czerwony dywan i tak dalej, tylko być wdzięcznym za to i osoby...
1: I jak maksymalnie z tego jakoś skorzystać,
0: tak, ale też,
1: dla
0: wiesz,
1: siebie.
0: Że jeżeli jest szansa spotkać na przykład ludzi, którzy zrobili coś więcej od nas i to mogę tak się pochwalić, super rzecz, bo jedziemy tam nie tylko się czegoś nauczyć i cieszyć, tylko też jakieś złapać kontakty, to było dla nas bardzo ważne. Staramy się patrzeć na ten rynek mimo wszystko w taki sposób... też z tej strony technicznej, jakkolwiek to brzmi, nie tylko z twórczej, bo widzimy jakby jak działa rynek, jakby krótki metraż może być początkiem pełnego metrażu. Krótkie metraże są twoim CV w pewien sposób, tak? Budujesz swoją historię, kiedy potem będziesz chciał pracować jako reżyser, tak? I one są początkiem, więc zachęcam wszystkich też do oglądania krótkich metraży, bo wielokrotnie one odkrywają naprawdę ważne historie i tematy, które mogą interesować naprawdę wiele osób, ponieważ mamy troszeczkę więcej odwagi w robieniu krótkich metraży, ze względu na to, że ten wybór tematu, no mamy tę możliwość wyboru, nie? Nie ma nad nami producenta takiego dużego, wiesz, i to nie jest tak, że coś nie wypada, nie? Nasz temat to jest akurat film o dwójce imigrantów z Bliskiego Wschodu, którzy znajdują ciało właśnie, gdy wykonują drobne prace remontowe, znajdują w łazience ciało nieżywego mężczyzny, tak, nie mają dokumentów. A że my mieliśmy dużo styczności z obcokrajowcami w ostatnim czasie, to jakoś potrzebowaliśmy o tym opowiedzieć i zostawić chyba widzowi, może, że to nie jest taki czas na mówienie jakby, która strona jest lepsza, i ocenianie, tylko po prostu posłuchać.
1: Tak, i trochę jak oglądasz, to jest taka rozkminka, że to, skąd wy pochodzicie, w sensie główni bohaterowie, to jest tylko jakby jeden z elementów, tak, bo tak naprawdę można to dopasować do wszystkiego, do każdego z nas, bo równie dobrze mogą być to też i po prostu nawet Polacy, którzy mają jakieś problemy.
0: Super, że tak to interpretujesz, bo o to chodziło. To nie jest tak, że decyzja, którą bohaterowie podejmują, jest to decyzja dobra. Nie, to jak oglądasz, możesz mieć wrażenie, że kurde, no ale na pewno to im wyjdzie. No i masz takie, ale to nie chodzi o to, czy im to wyjdzie. To chodzi o to, że oni byli zmuszeni podjąć jakąś decyzję, która w tamtym momencie im się wydawała najlepsza i wydaje mi się, że dzisiaj patrząc na niepewną sytuację na świecie, każdy z nas może mieć szansę spotkać takie osoby lub sam znaleźć się za niedługo w bardzo złej sytuacji poza granicami naszego kraju, no bo to się rozwija wszystko bardzo szybko i dla mnie jest to przerażające, ponieważ moja rodzina mieszka, wiesz co, blisko granicy na Podkarpaciu i mama wielokrotnie mi mówiła na przykład, że kurde, cały czas coś lata i lata, i lata, i lata. I blisko, nie? No my mamy tam... To jest...
1: To skłania do refleksji, żeby się zastanowić nad jakimś ewentualnym motywem, a nie tylko ocenę, o Boże, co on robi. Tylko dowiedzieć się, co za tym jeszcze stoi.
0: No tak,
1: nie?
0: Szczególnie w sytuacji, w której na przykład dziś ludzie rozwożą Uberem jedzenie i tak dalej, nie? Łatwo jest mieć takie... ale
1: a ten coś znowu coś
0: Boże, do windy wchodzi czy coś. A ja mam coś takiego teraz, że kurde, no...
1: Zgadzam się, mam dokładnie to samo.
0: Znaczy... Ludzie...
1: Na szczęście mam nadzieję, że tego będziemy uczyć, bo żyjemy w czasach, wiadomo, social media i tak dalej. Ocenianie jest bardzo łatwe teraz. W sekundę. Więc jeśli chociaż taki film sprawi, że trochę będzie jakiś refleksji, to jest super, ale do filmu Kanan jeszcze zaraz wrócimy i do paru innych rzeczy. Ja przypomnę, że niezłym gościem, niezłym gościni Rokrady jest Żaneta Homa i słyszymy się za chwilę.
2: Niezły gość w Rok Radio. 103 i 8 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem, Żaneta Homa w Rock Radio jest. Ten tytuł, co nam oznacza? Znaczy ja czytałem sobie, ale co nam oznacza?
2: Tak, Ziemia Obiecana.
1: No właśnie.
2: Chcieliśmy, żeby to było miejsce, żeby to było takie miejsce, które ma być taką idyllą, takim miejscem, które będzie rajem dla naszych bohaterów. No ale tak się nie dzieje. I chcieliśmy też, żeby tytuł nawiązywał trochę bardziej, żeby był taki może biblijny, no nie wiem, czy to dobre słowo, międzynarodowy, ale zależało nam na tym, żeby to nie było po prostu Ziemia Obiecana, tylko właśnie, żeby to było Kanaan. No, mamy trochę takie podejście do tej całej sytuacji, pewnie jak widziałeś, że w tym mieszkaniu znajduje się na przykład krzyżyk, nie wiem, czy zauważyłeś takie ujęcie, że i obraz, który też tam się znajduje, to jest obraz, nie wiem, czy złapałeś, taki obraz, którym to, nie pamiętam nazwy tego obrazu, bo teraz mi wypadła z głowy, ale to jest bardzo ważny obraz dla nas, bardziej ważne jest, co na nim jest.
1: Tak.
2: To jest obraz, w którym to Bóg
1: puka. To jest ta scena, że przyglądasz.
2: Tak, to jest Bóg puka do drzwi, a klamka jest tylko po twojej stronie. A nie po jego. I chcieliśmy to wszystko wymieszać, wiesz? Jakby gdzie w tym wszystkim, czy on jest, czy on istnieje naprawdę, skoro dzieje się tyle zła. Właśnie to jest też, to wszystko się bardzo miesza. Chcieliśmy to wszystko wymieszać, żeby wkładać właśnie człowiekowi, który będzie oglądał wielu informacji, zobaczyć na koniec, jakie są jego refleksje, bo to też powoduje to, że każdy ten film będzie odbierał adekwatnie jakby razem adekwatnie do wydarzeń, które przeżył.
1: Tomek Raczek nieraz, czy tutaj, czy w swoich kanałach mówił o tym, że 50% jest filmu na ekranie, 50% naszej głowie.
2: Dokładnie, zgadzam się totalnie i o to nam chodziło, że tak naprawdę moja mama odbierze go inaczej, oglądając
1: oczywiście,
2: rzeczy,
1: że tak,
2: które ogląda na Podkarpaciu, czy Wiadomości, a ktoś, kto bardzo, ale to bardzo interesuje się nie wiem, właśnie losem takich osób, będzie odbierał go zupełnie inaczej. Wiesz, tak na przykład jest tam taka scena, w której ja mam coś na plecach i tam...
1: Można dyskutować, co się wydarzyło.
2: Wiesz,
1: co było powodem?
2: Było tak dużo różnych rzeczy. Jedni na przykład powiedzieli, to było dla nas zaskakujące, że byłam katowana. Inni powiedzieli, lepiej, żeby tam nie wracała. Inni powiedzieli, że wybuchła właśnie bomba. Inni, że to są spalone plecy. I ja miałam takie, no świetnie, myślcie. O to mi chodzi, bo to pokazuje, co kto... jakby to, czym widz się karmi, co ogląda, to taki będzie jego odbiór. I nam na tym zależało, żeby ludzie sami sobie patrzyli, dopowiadali, co tam się wydarzy. W ogóle ja chcę kina, w którym nikt nie mówi mi wszystko.
1: Prost.
2: Ja o tym marzę, dlatego
1: Ale wiesz, że to jest trudniejsza droga, to sama wiesz, nie?
2: Jest trudniejsze, bo uważam, że właśnie... tylko tu mogę powiedzieć, że też właśnie Paweł Pawlikowski tutaj już wrócę, który wygrał, to on... Widziałam film?
1: Tak.
2: Widziałam film. Film jest... no, to jest majstersztyk.
1: Czekam.
2: Nie, to jest majstersztyk.
1: Ojczyzna.
2: Tak, i tu jest majstersztyk i to też jest sytuacja, w której wiedza jest ważna, jaką masz, ale jeżeli masz mniejszą, to nie ujmuję temu, że sam film na pewno będzie ze względu na zdjęcia, układ scen, no będzie rozkosznie piękną tak. ucztą.
1: Tak.
2: Naprawdę.
1: Tak.
2: Więc chodzi mi o to, że kino autorskie jest trudne, ale może warto.
1: Warto. Poza tym, to tak jak o tym Almodovarze mówiliśmy, kino autorskie, ale to też jest zarazem już też zahaczające o komercję jednak, ale to jest właśnie łączące te światy.
2: Ja
1: idealne. Idealne. No ale jak sami dobrze wiemy, to często jest tak, że wygrywają filmy z białym plakatem. Ja to nazywam komedie romantyczne.
2: Tak, ale w ogóle wiesz, komedie romantyczne, nawet ostatnio oglądałam coś o północy w Paryżu. I uważam, że da się zrobić coś bardzo lekkiego.
1: A czekaj, ty mówisz o Północy Paryżu Alena?
2: Tak. I uważam, że da
1: bardzo
2: się.
1: Bardzo dobry film. Bardzo go lubię.
2: Uważam, że da się zrobić tą magię. Nawet jak sobie ostatnio chodziłam.
1: Abstrahując od Alena i jego różnych
2: tam
1: rzeczy.
2: Dokładnie tak, ale uważam, że da się i że to nie jest jakiś...
1: Marzycielski film. Kocham zresztą te niektóre rzeczy. Te powroty do tej przeszłości.
2: Dokładnie. Ja uważam, że da się stworzyć magiczne kino, które będzie lekkie. I tam miałam takie, wiesz, nie podobał mi się ten wątek Amerykanów, a potem sobie pomyślałam, to jest specjalnie tak zrobione, tak komediowo i tak bardzo prosto i amerykańsko, żeby pokazać
1: tak
2: mi...
1: Tak prostolinijnie.
2: Tak trochę jak tania komedia z Ameryki. Ale sobie pomyślałam, ej, o to chodziło chyba. Że to miało być takie, żeby to wszystko było takie jednej strony troszeczkę artystyczne, a z drugiej takie strasznie biedne. I sobie pomyślałam, nie no, to by nie działało, gdyby to było lepiej przedstawione, nie? Więc mnie to cieszy, że da się zrobić.
1: Tak, bo to aż irytowało.
2: Ale mam taki problem, że wydaje mi się, że dzisiaj brakuje mi szansy w Polsce i rozmowy. Tak mi się wydaje, z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia i chcieliby robić lepsze kino i wydaje mi się, że to, co będzie puszczane w dużym kinie, nie mówię o kinach autorskich, może bardzo zniechęcać ludzi i szanse, które dostają inni reżyserzy, jakby z całym szacunkiem do nich i do ich kina, to chciałabym, żeby ludzie chodzili do kina. Polsce.
1: Wiesz, ja jestem przerażony, jak są takie komunikaty wielkich firm streamingowych, że robimy film, który na początku ma zrobić wow i tak dalej, no bo skupiamy się na tym, że oglądamy coś jeszcze w tym czasie na telefonie i te pierwsze parę minut decyduje, czy oglądasz dalej, tak? Mhm. Więc mówiąc prosto, robimy coś prostego, żebyście nie wyłączyli.
2: No,
1: to jest przerażające.
2: Krótkie, w ogóle bardzo teledyskowo i to jest największy problem. Uważam, że długie sceny. Obejrzałam tam jeden z filmów hiszpański El Cerquerido, nie wiem, czy dobrze wypowiadam, z Javierem Bardem. Rozpoczyna się 20-minutową sceną ojca z córką, którzy nie widzieli się tam 13 lat. Scena trwa 20 minut. Jest fenomenalna.
1: Jeszcze Javier miał piękną wypowiedź.
2: Javier jest w ogóle znakomity. Widziałam go tam na żywo.
1: Fantastyczna była ta wypowiedź a propos tego, co się dzieje na świecie i w ogóle.
2: Że jeżeli go za to zbonują, to okej, powiedział.
1: Tak.
2: Ale to było cudowne.
1: Miałam coś takiego. Kaskałem, jak to oglądałem.
2: Tak, ale on bardzo i o tym takim temperamencie mężczyzn z ich kraju i tak dalej opowiadał i o tym wszystkim, żeby to on dużo się o tym wypowiada, że tam, bo on wypowiadał się o tym, że u nich w kraju chyba... Jezu, nie chcę skłamać, ale jest bardzo dużo przypadków, w których kobieta ginie z rąk mężczyzny.
1: Tak, o tym mówił. Mhm.
2: I on o tym jakby cały czas kontynuuje.
1: O tym kulcie macho.
2: Tak, o kulcie macho. I dla mnie to jest jakieś takie, że on powiedział, że jeżeli ma zostać za to,
1: to okej.
2: To trudno. Tak. Tylko, że jak ja zobaczyłam sobie, ile razy on był w Cannes od młodości, to sobie pomyślałam, no w sumie trudno. Ty już byłeś.
1: Ja już to byłem z 10 razy.
2: No z 10, jak nie 15 razy. Mówię, dobra, to okej, nie?
1: To prawda. A Cannes, powiedzmy, że to, że w ogóle tam byliście i że to jest właśnie podsumowanie tego, że warto takie rzeczy robić, nie? Bo na pewno nie raz, nie dwa, tworząc jeden projekt, czy też ten poprzedni projekt też, na pewno pojawia się takie pytanie, kurczę, ale żyjemy właśnie w takich czasach, że ludzie to chcą właśnie lekko, przyjemnie, tak, że prawda. Na pewno pojawia się czasami takie, czy to ma sens, nie?
2: Mhm. Wiesz, to ma. Ma dlatego, że wydaje mi się, że ma i że w ogóle powinni, jakby zacznę od drogi artysty.
1: Bo ten upór, ta odwaga mi bardzo imponuje, mi się to podoba.
2: To bardzo mi miło, ale to jest trudne. Mogę ci powiedzieć, że jest to trudne, dlatego że każdy z nas wie, jak wygląda świat artystów.
1: Wiem, bo też to jest jedna rzecz, a druga totalnie prozaiczna. No z czegoś też trzeba w życiu żyć.
2: No i całe szczęście tutaj wszystkim to polecam i bardzo jestem dumna z każdej osoby, która mimo wszystko podejmuje się jakichś innych prac, robi sobie jakiś drugi zawód i tak dalej. Wydaje mi się, że w innych krajach może jest to bardziej popularne. U nas wszyscy często wjeżdżają do Warszawy i boją się i wstydzą się zrobić coś jeszcze. No ja mam to szczęście, że ja mam, maluję i ja sobie, to jest moja druga noga i szczerze to spowodowało we mnie spokój. Też jakby ulewam się trochę artystycznie, mam pieniądze, cieszę się, mogę zapłacić sobie kredyt, mam mieszkanie, bardzo się cieszę i mogę też myśleć tak w sposób też nie tylko taki przymusowy, ale i artystyczny i bardzo bym sobie oczywiście życzyła jak najwięcej super projektów jako aktorka, ale wiem, że to jest trudne i wiem, że spotkanie ludzi, którzy nie będą tylko słyszeć, ale będą chcieli posłuchać, może być trudne, bo tak jak mówisz, wszystko jest bardzo szybko i w naszym zawodzie aktora też tak jest teraz, że mamy self-tape'y, wszystko jest bardzo szybkie, a my możemy nagrać to na 10 sposobów, a mam dwie szanse na przykład i nie ma spotkania na żywo, a na przykład u mnie wcześniejsze castingi, które ja wygrywałam, już mówię o aktorstwie na razie, to były castingi na żywo i mi tego od pandemii bardzo brakuje i dlatego też sobie tak troszeczkę to stwierdziłam, że szkoda mi mojego życia na to, żeby martwić się i tak bardzo pragnąć jakiegokolwiek momentu pracy w tym zawodzie i łączyć to razem, bo szkoda życia, no ludzie, a poza tym ja kocham tworzyć, więc czemu mam nie tworzyć, skoro tak kocham tworzyć, kocham to robić i czuję, tak zawsze mamie mówiłam, że tak jak, nie wiem, ksiądz czy ktokolwiek ma jakieś powołanie, czy lekarz, mówię, ja mam wrażenie, że ja mam jakieś powołanie, ona tego nie rozumiała wielokrotnie i mówię, wydaje mi się, że to jest jakieś powołanie, że ja tego nie zmienię sobie. Nie dam rady tego zatrzymać i potrzebuję to wykonywać i to robić, ale potrzebuję też mieć spokój, bo bardzo to wszystko mi szumi dookoła. A żeby mieć spokój, trzeba mieć bezpieczne miejsce.
1: A masz ten spokój? Bo nawiązując, pewnie znasz tą wypowiedź Krzysztofa Kieślowskiego o spokoju, słynną, że jak tworzył film Gadające głowy, to zadawał właśnie ludziom pytanie, czego tam w życiu potrzebują, o czym marzą. On sobie zadawał te same pytania i on powiedział, jest taki filmik właśnie z tej wypowiedzi rozmowy po nakręcaniu tego filmu, że ja chyba życzyłbym sobie spokoju, ale wiem, że nigdy go nie uzyskam.
2: Tak. Ja teraz właśnie jestem w trakcie czytania książki z polecenia z Piesiewiczem. Mhm. Polecam, w ogóle jestem na jakiejś 150 stronie i
1: nie dużo pan Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wągowski opowiadał.
2: Tak, ja w ogóle jestem zachwycona tym człowiekiem, oglądałam z nim stopy, ja w ogóle, to jest też
1: kolory dekalogii.
2: Jest to filmy, ale to filmy filmami, ja oglądałam o nim wywiady, rozmowy z nim. Fenomenalny człowiek, mam wrażenie, że ten człowiek wiedział coś więcej. Ale nie chodzi mi o świecie i tak dalej. Tak jakby znał, jakby gdzieś jakby przyśniła mu się jego przyszłość, albo wiedziałby, kiedy, nie wiem, może odejdzie i tak dalej. Jakieś takie we mnie wzbudził tak refleksyjne poczucie tej twórczości, że miałam takie niesamowite gościa.
1: Ja czasami tak boję go słuchałem, wywiadów miałem. Tak.
2: No i on właśnie mówił o tym, że trzeba się nażyć, żeby coś stworzyć i ja też tak uważam, że trzeba się nażyć, trzeba słuchać, trzeba zapisywać, jeżeli chcę coś się stworzyć i wydaje mi się, że tak jak grałam 4 lata temu, tak dzisiaj jestem inna i za 5 lat będę inna.
1: No oczywiście, że tak. Z doświadczeń się składamy.
2: I uważam, że z doświadczeń się składamy.
1: A w artystycznych zawodach to też jest bardzo ważne.
2: Nie można właśnie szufladkować ludzi, że a widziałem kogoś tam i średnio mu poszło, nie? Słaby aktor, nie?
1: Tak.
2: Bo ta osoba za 5 lat może się zmienić, nie? Albo odwrotnie, może mieć dołek, nie? I dlatego druga praca, spokój, daje naprawdę tak wiele i polecam to każdemu.
1: Bardzo miło się rozmawia, Żaneta Homa, niezłą gościnie Rock Radia jest, no i za moment wracamy.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 8 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Żaneta Homa w Rock Radio jest, niezła gościni, niezła gościowa Rock Radia dzisiaj. No właśnie, ale wróćmy do tych krótkich metraży, które z jednej strony ktoś mówi, że nie są popularne, ale z drugiej strony też są, bo nawet jeśli patrzy się na Oscary, czy to są animacje, czy zwykłe filmy, mamy duże tutaj akurat dokonania, czy nawet ostatnio, tak, nagroda za bardzo też fajną animację, że ona jest, powiedzmy, taka polsko-francuska. Czyli dziewczyna, która płakała perłami. No wiadomo, to nie odkryje Ameryki, jak powiem, że na krótkim metrażu można więcej. Można więcej zaryzykować, coś pokazać, przemycić. Tak jak tutaj jest ten film, o którym mówiliśmy, który skłania do refleksji, ale też jak poprzedni Sen Szczęścia, też sobie go obejrzałem.
2: A widziałeś?
1: Tak, obejrzałem go. Nawet gdzieś tam czytałem, że byłby pomysł, żeby to nawet rozszerzyć tę historię, bo uważam, że ta relacja ojca z synem i ta powiedziana tam rzecz, to marzenie o aktorstwie, bo nie chcę tutaj spoilerować, więc mówię tak wokół, okrągłymi słowami. To też jest trochę a propos, co mówiliśmy w poprzedniej części, że warto, jeśli coś się wierzy, nie odpuszczać.
2: Tak, no ja w ogóle jestem tego zdania, ja nie każdy lubi, jak ja tak mówię, ale zawsze sobie tak, ostatnio mam tak, wiesz, że jestem młoda, ale bardzo często mam takie poczucie, że sobie tak siadam, sobie tak myślę, kurde, ale czy ja bym była zadowolona, jakby mnie już jutro nie było z mojego życia? I tak się zastanawiam, mówię, nie, no w sumie wszystko zrobiłam tak, jak chciałam. I często sobie zadaję to pytanie, czy jakby moje życie się skończyło w jakimś momencie, nagle to czy będę zadowolona? Mimo, że nie dociera to do mnie tak bardzo głęboko, jak o tym mówię, ale tak przynajmniej na tej płaszczyźnie właśnie takiej rozumienia sytuacji. Dlatego uważam, że tematy, które gdzieś tam podejmujemy w naszych obu filmach, są trudne ze względu na to, że nie są to też tematy, od razu powiem, że i ten temat migrantów w Polsce jest trudny. No nie ma co ukrywać. I temat chorób, jakby tutaj mamy chłopaka ze zespołem Downa, też jest trudniejszy ze względu na to, że poza granicami naszego kraju, to mogę powiedzieć, to film wywoływał takie salwy śmiechu, nie? W sensie w momentach, w których były żarty.
1: Mm-hmm,
2: a u nas był trochę lekki stres, nie? W sensie, żeby się śmiać, nie? Było takie, takie haha, ale nie było czegoś takiego, Boże, jak on zażartował, bo trochę to było śmieszne, tylko czy wypada się śmiać, jak to jest chłopak ze zespołem Downa? A my chcieliśmy to jakby otworzyć, bo Janek Skiba, my go zobaczyliśmy w programie Down the Road, stwierdziliśmy, że musimy coś z nim zrobić. Jest znakomity, my się przyjaźnimy do dzisiaj, od razu powiem. Przez dwa dni temu rozmawialiśmy, bo przecież rodzice pojechali do Stanów na wycieczkę. Rodziców ma znakomitych. Tyle, ile się nauczyliśmy przy tym projekcie, to jest w ogóle głowa mała. Zjeździliśmy trochę świata z tym filmem. Wywołał naprawdę wzruszenie, bo byliśmy i w Stanach, byliśmy w Karlowych Warach na festiwalu, gdzie byli na przykład właśnie agenci z USA i dla nich historia totalnie hollywoodzka. W sensie
1: tak
2: świetna. I bardzo dużo, mi się nie było planu na jakiś pełnometraż, tylko wszyscy ciągle mówili do nas, no a co z tą matką, a co dalej? No ale nie chcieliście, a może, a coś? I mieliśmy takie, może warto. No i nie ukrywam, że pojawiło się tych propozycji 3 łącznie. Takich zapytań już, że jak chcesz, chcielibyście to ja tak. No i jesteśmy w takiej fazie właśnie pisania scenariusza i rozwijania tego. Mieliśmy też dużo szuflady napisane, nie ukrywam. Bo wiesz, mówisz, że jest prostsze i tak dalej, ale też jest trudniejsze, bo tematów można sobie wybrać dużo, ale decyzji, które podejmujesz, masz mniej, tego jakby wątków, na które się zdecydujesz, jest mniej, czyli to jest trudne, bo jak masz pomysł taki, już to nawet nagrasz, a jest takie... Tylko jeden trzeba zostawić. I masz takie, co jest lepsze, nie? I masz tych swoich takich odbiorców jak rodzina, wszystkich, tych osoby zaufane i wysyłamy. I pytamy. No i smutno, jak trzeba było wyciąć kawałek, bo my tam mieliśmy ponad 20 minut, a zostało tam 17 chyba?
1: No 16.
2: 16 jest takiego,
1: tak, z sekundami.
2: Tak, więc żeby się dostać na więcej festiwali, bo wysyłka festiwalowa jest trudna, bo filmy 15 są najfajniejsze, nie? W sensie najwięcej im dają możliwości, żeby pokazać jakiś tam kawałek siebie.
1: Jak mówisz, był humor też między nimi. Znaczy, było wzruszenie, humor, wszystko naraz. Nie było tylko tak, że co było fajne pokazane, że nie tylko obchodzimy się jak z jajkiem.
2: No, tak.
1: Z synem, tylko staramy się traktować właśnie...
2: Poważnie.
1: Znaczy, tak, no, po prostu normalnie staramy się pomóc, spełnić marzenia i tak dalej, i tak dalej. I właśnie miałam taką refleksję, że kurczę, tutaj, chociaż w obu przypadkach można by było nawet pociągnąć.
2: No, ja miałam takie coś, że nie, no w drugim nie, ale ostatnio usłyszałam, że właśnie, Jezu, nie widziałam tego filmu jeszcze, Rzezi Polańskiego, ale zapatruję się, widziałam Wieloryba w jednym pomieszczeniu, który się odbywa i słyszałam o tym, że film w jednym pomieszczeniu mógłby być bardzo ciekawy. w sensie chodzi o ten drugi nasz film, który odbywa się tylko w mieszkaniu.
1: Tak.
2: A że to też wcale nie wyklucza, nie wykluczałoby rozwinięcia, aczkolwiek ten pierwszy temat bardzo mocno zagrzał, więc na razie skupiamy się na nim, bo był pierwszy i gdzieś tam chcielibyśmy ze względu też na to, że Janeczek jest znakomity, jego tata jest znakomity i jego tato, Janka, jest takim tatą, jakim wszyscy marzą, bo to jest, Janek jest szóstym, to Państwu powiem, Jan Skiba z programu Down the Road, polecam serdecznie obejrzeć sobie tego człowieka, znakomity chłopak, on w duecie z Markiem Kalitą stworzyli coś niesamowitego i Janeczek i jego tata, jego rodzina są dla nas jak rodzina dzisiaj i jak zobaczyła, jak jego tata powiedział coś takiego, ja, to jest mój szósty syn. I urodził się z zespołem Downa. Tata ma dzisiaj chyba 70 parę lat, 70? I są właśnie na wycieczce. Pomyśl sobie, jacy to są rodzice. Oni są właśnie na wycieczce, chyba kamperem po Stanach. Janek został w domu na 2 tygodnie czy 3. Rozumiesz? I ja mówię, Janek, no i co ty robisz w tym domu? Nic, siedzę, chodzę do pracy, coś tam, siedzę sobie. Tak. To my mieliśmy takie, wiesz, takie, bo on z Markiem kali tą fajeczkę, nie? A my tak, a tata rączki rozłożył i mówi tak, jest dorosły.
1: No tak, on
2: i to
1: robi,
2: było dla
1: chce.
2: Mnie, i też super. Tata się nauczył, słuchajcie, grać na saksofonie, żeby nauczyć jego grać. I dla mnie, nie się chciało w domu tak płakać, jak się o tym dowiedziałam i to wspominałam, bo sobie pomyślałam, jakim trzeba być rodzicem i tatą, żeby nauczyć swojego syna grać, a wiesz, że jakby z nauczycielem może być trudniej, to nauczysz się najpierw sam, bo tobie będzie łatwiej, a potem będziesz uczył swojego syna. I sobie pomyślałam, że jeżeli takie relacje istnieją, to ja chcę o nich opowiadać.
1: Czego cię życzyć?
2: To ja bym chciała chyba... Ja bym chciała spotykać dobrych ludzi, którzy nie chcą właśnie tylko tak troszkę słyszeć, ale tylko naprawdę chcą usłyszeć, wiesz, mnie. I usłyszeć, co mamy do powiedzenia i porozmawiać. Chciałabym, żeby ludzie mi dali czas, który dzisiaj jest moim zdaniem na wagę złota. Żeby dali mi czas, żebyśmy się mogli poznać, bo wydaje mi się, że się nie znamy ze wszystkimi i byłoby mi bardzo miło, gdyby ludzie właśnie usłyszeli.
1: A kiedy jesteś na takich planach, nie wiem, jak Znachor, o którym zaczęliśmy na początku, tak. To oni słuchają, czy tylko słyszą?
2: No mogę powiedzieć, że casting u pani Ewy Brockie, bardzo dziękuję, do filmu Znachor był świetny. Z panem reżyserem Michałem Gazdu, był po prostu świetny. To był taki casting, o jakim każdy aktor marzy. To był akurat casting do głównej roli, ale to nie ma znaczenia, bo jakby spotykamy się tam na miejscu, jesteśmy już wybrane, jest kilkanaście dziewczyn, tak? I testujemy się też do innych rzeczy, do innych ról, nie? I dostanie takiego filmu było piękne i też miałam tak właśnie z Jagiellonami, gdzie pracowałam przez prawie 2 lata i to był serial, który dał mi bardzo duży kierunek finansowy ze względu na to, że tam była ciągłość, wiesz? I ja miałam bardzo dużo dni zdjęciowych i reżyser był na castingu, nie zawsze się to zdarza i po prostu wstał i pomyśl sobie, jestem na castingu, gdzie normalnie wszystko jest takie ukryte, nikt ci nic nie mówi, nie dziękuję i miałam to szczęście w swoim życiu, nigdy tego nie zapomnę, żebym siedział, ja zagrałam scenę, a on wstał i mówi tak, widzimy się w tym projekcie, gratuluję. I ja miałam takie, co? Co on mówi? I mówię do agentki, co jest, nie? I ona mówi, patrz na maila. Oni ci biorą pod uwagę do jednej z głównych ról, nie? I że musisz poczekać z fryzurą przez rok, nie? Bo to się, wiesz, miałam takie...
1: Rozstrzygane.
2: Nie, cały czas nie wiem. Czyli, że po prostu jestem, tylko że jeszcze czekają na wejście na plan. I ja to dostałam, ja się nauczyłam jeździć konno, nauczyłam się strzelać z łuku, rzucać nożami. Po prostu odkrył mój totalny temperament. Dał mi bardzo odważną rolę rycerki. W sensie, wiesz, jakby... I już abstrahując od tego, jaki to jest format i tak dalej, jaki to jest serial, to praca z Krzysztofem Łukaszewiczym od Karbali też była świetnym momentem i to jest bardzo fajne i każdy z takich projektów, gdzie spotykałam reżyserów, ludzi, którzy chcieli rozmawiać, tak. Był super, ale tam, gdzie spotykałam ludzi, którzy nie chcą rozmawiać i słyszeć i patrzą w telefon, nie był fajny, ale na pewno świadomość tego, że tak się może zdarzyć, jest po prostu dobra. Musimy wiedzieć, że czasami jest kolorowo, a czasami nie.
1: Bo taki pan, co śpiewał, róbcie swoje. Tak to zakończę, jeśli chodzi o to, bo trzymam kciuki, a gdzieś tam, kurczę, szkoda, że tam podczas tego spotkania z Almodóvarem nie było, słuchaj, wpadnij na casting.
2: Ale no. Słuchaj, to ja jeszcze tylko dodam, że ja zostałam udostępniona przez hiszpański dom produkcyjny, oni zrobili o mnie rolkę, którą bardzo w śmieszny sposób zmontowali, a później tę rolkę udostępnił Pedro Almodóvar, więc ja tak sobie pomyślałam, kurczę, hiszpański dom produkcyjny, fajnie, ogromny, i potem sobie tak idę, spaceruję sobie tam chyba po Nicei czy gdzieś, po Nicei to było, i patrzę, Pate Films, i tak, ty, to jest ten dom produkcyjny, tak patrzymy, kino w ogóle jakieś, wiesz, ten, myślę, kurczę, może by tak się skusić, nie, bez przesady, to już by było przegięcie, gdybym skierowała się w tę stronę, ale kto wie, życie pisze różne scenariusze.
1: Nigdy nie wiadomo, więc tego życzę. Do następnego w takim razie.
2: No, mam nadzieję.
1: A propos nie tylko małych filmów, ale i też dużych filmów, chociaż to są właśnie małe, wielkie filmy, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Żaneta Homa, niezłą gościnę Rok Radia, Mariusz Tomaszczyk, dzięki wielkie, hej, hej.
2: Dziękuję.
0: Niezły gość w Rok Radio. 103 i 8 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.